0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

Widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś. Tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: nie będzie prezydenckiego referendum klimatycznego. Statki przepływają przez Ormus. Może nie tłumnie, ale coś się ruszyło. W tej prawdzie też pomoc za pomoc, czyli korepetycje za wsparcie profesora.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Zaskoczenia tyle, co w przypadku Ziobry. Zero. Senat nie zgodził się na zorganizowanie prezydenckiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Za musiało być 48 senatorów, było 32.
1: Prawda Antyradia.
0: Zabrakło jednak wyczucia czasu. Wczoraj przez Warszawę przeszła Solidarność, między innymi w sprzeciwie dla Zielonego Ładu. Chcieli właśnie wspomnianego referendum.
2: Muszą ludzie zdecydować, a nie Senat.

0: 26 statków przepłynęło w ciągu doby przez cieśniny Ormus, płynęły współpracując z władzami Iranu. Stany Zjednoczone z kolei oświadczają, że w ramach swojej blokady na inne trasy od wczoraj skierowały 90 statków, unieruchomiły 4.
1: Prawda Antyradia.
0: Korepetycje za pomoc. Studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach chcą wesprzeć chorego profesora. Ruszają z akcją, w której wykorzystają swoją wiedzę.
2: Każdy, kto wpłaci określoną kwotę na internetową zbiórkę, może umówić się na korepetycje z matematyki. Jak mówi student i pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus, poradzą sobie z każdym zadaniem.
3: Czy to jak ktoś ma problem z procentami, przed kartkówką, z geometrii, z kwadratami, funkcje. Tak naprawdę ze wszystkiego jesteśmy w stanie pomóc.
2: Zebrane w ten sposób pieniądze wesprą leczenie profesora Łukasza Dawidowskiego, który cierpi na stwardnienie rozsiane.
4: Miałem z nim zajęcia. Jest na pewno jednym z lepszych prowadzących na tej uczelni i generalnie jedną z najlepszych osób, jeżeli chodzi o uczenie matematyki, z jaką spotkałem się do tej pory.
2: Mówił student Stanisław Janus. Zbiórkę znajdziecie na stronie Koła Naukowego Matematyków UŚ. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Kto komu głowy nie urwie? Amerykański resort sprawiedliwości już o to zadba. Ogłosił utworzenie wartego ponad $1.5 miliarda funduszu, który będzie wypłacał rekompensaty ściganym przez administrację Joe Bidena. Możliwej wypłaty dla siebie nie wykluczył Donald Trump. Sam czas na działanie wniosków, na składanie wniosków jest do końca 2028 roku, czyli akurat tyle czasu, ile Trump będzie u władzy.
5: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: Nawet 23 stopnie będą dziś w Polsce, a najcieplej ma być w Warszawie. 21 stopni w Rzeszowie, Zielonej Górze i w Olsztynie. 19 w Szczecinie, 16 w Koszalinie. Deszcz może dziś padać prawie w całej Polsce. Sucho ma być jedynie w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim czy w Zielonej Górze.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Joanna Obuchowska, zapraszam. Kraków zakwitł na wiosnę. I to dosłownie. W ostatnich dniach zakończono kolejny etap modernizacji parku kolejowego. Od teraz mieszkańcy mogą swobodnie przemieszczać się rowerem między Zabłociem a Podgórzem. A to nie koniec nowości. Można już podziwiać zieloną metamorfozę placu przed magistratem. Dawny parking dla urzędników oficjalnie ustąpił miejsca zieleni. O szczegółach Ola Wasilewska w rozmowie ze swoim gościem.
7: Tam rzeczywiście ten teren bardzo się zazielenił. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Bo takiej utwardzonej nawierzchni zostało ściągniętych 200 metrów kwadratowych i w to miejsce pojawiła się zieleń. Pojawiły się krzewy, cisy, hortensje, ale tuż przy magistracie posadzone też zostało drzewo. Na rabacie koło pomnika pojawiły się lilaki i magnolie. Więc rzeczywiście ten teren zyskał. Są też ławeczki, więc myślę, że można przyjść, usiąść i przede wszystkim no, ta większa ilość zieleni tutaj ma ogromne znaczenie. Od wielu lat rzeczywiście taki był głos mieszkańców, żeby ten parking przed magistratem i to miejsce jakby nie było z taką betonową nawierzchnią zamienić na zieleń. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich. To się stało w bardzo szybkim tempie. Wykonawca tutaj naprawdę szybko przystąpił do działania i praktycznie 2 tygodnie przed terminem, przed zakończeniem umowy oddał całość prac. Także zapraszamy serdecznie, żeby zobaczyć tą zmianę w samym sercu miasta.
8: Czyli zdążyliśmy przed samym sezonem turystycznym.
7: Tak, i przed dniem otwartym magistratu. Także już będziemy mogli zaprosić do tej przestrzeni bardziej zielonej.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
8: Ale sama ta inwestycja jest też ciekawym przykładem na to, że można odbetonować pewne, wydawałoby się, stałe miejsca w Krakowie. To taki kolejny, powiedziałabym, słynny przykład po Parku Szymborskiej, prawda? Kiedyś tam też przy Karmelickiej był parking, dzisiaj mamy park.
7: Tak, tu rzeczywiście park przy ulicy Karmelickiej już się z nami zżył. Odwiedzamy go chętnie, natomiast no, nie zapominamy, że jest takim sztandarowym przykładem takiego odbetonowania, zamiany parkingu na park, odcięcia tych 3 liter z tyłu i rzeczywiście pokazania, że taka przestrzeń trochę zapomniana, w jaki sposób użytkowana, ale bez korzyści dla środowiska, może być przestrzenią, do której chętnie przychodzi widzimy, która jest na wskroś zielona i niesie też dużo wartości takich kulturowych, społecznych, historycznych, bo cały ten projekt pięknie nawiązuje do miejsca.

0: miejsca, do historii, ale też do naszej noblistki, więc rzeczywiście oprócz zieleni jeszcze jest nośnikiem wielu różnych ciekawych informacji, a także historii tego miejsca.
1: Kraków powoli się zazielenia, wiosna miejmy nadzieję już w końcu u nas zagości na stałe, chociaż chyba prędzej przyjdzie lato, ale chciałam nawiązać do tego, że zazielenić mają się również kolejne tereny. Między innymi ma powstać park kieszonkowy na Ruczaju. Co ciekawe, to ma być lawendowy zakątek na południu Krakowa.
0: Tak, jest to zadanie, które będziemy realizować w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy sami zgłosili taką propozycję i rzeczywiście na tym terenie pojawi się więcej zieleni, ale też i kolorów. Tutaj mieszkańcy wybrali za taki motyw przewodni lawendę, więc mamy nadzieję, że też to będzie miejsce, w którym będziemy mogli skorzystać ze zmysłu zapachu, bo rzeczywiście lawenda kojarzy nam się tutaj bardzo z tymi walorami zapachowymi, ale oprócz lawendy zaplanowane są tam też różne nasadzenia kwiatów, krzewów, utrzymane w takiej tonacji kolorystycznej zbliżonej do lawendy. Mówimy tu o fioletach, o różu, więc na pewno ten skwerek będzie pięknie wyglądał, będzie też pięknie pachniał i jest to też przykład takiej oddolnej inicjatywy i troski mieszkańców o to, żeby tereny, które mijamy na co dzień, zyskiwały na estetyce, żeby wzrastały ich wartości środowiskowe, ale też i rekreacyjne, bo to jakiś uporządkowany ciąg alejek, to są ławki, to są też ławko-huśtawki, to są też trejarze, na których będą puszczone pnącza, więc tej zieleni tam zdecydowanie przybędzie. Będą też trawy ozdobne, więc myślę, że każdy z naszych zmysłów w takiej przestrzeni jest pobudzony. Trawy na wietrze szumią, lawenda pachnie. Widzimy też różne kolory. W wielu miejscach te nasadzenia planujemy tak, żeby w ciągu sezonu wegetacyjnego one były zmienne i żeby cieszyły nasze oczy jak najdłużej. Więc rozstrzygnęliśmy przetarg i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie właśnie ta przestrzeń będzie mogła się zmienić zgodnie z wolą mieszkańców, bo jest to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego.
2: Cała prawda i wiesz wszystko.
1: Czyli kiedy tak naprawdę możemy zyskać taki park kieszonkowy sensoryczny?
0: Te prace rozpoczną się jeszcze w tym roku również będą skończone, natomiast no tutaj warto zwrócić uwagę, że najczęściej po zakończeniu robót te tereny nie wyglądają jeszcze tak spektakularnie, potrzebują jeszcze chwili na rozwinięcie, a kolejny sezon wegetacyjny, w którym rozwijają się posadzone rośliny, jest tak naprawdę tym momentem, w którym widzimy pełnię możliwości i w kolejnych sezonach te miejsca rozkwitają, więc mamy nadzieję, że takie zakończenie inwestycji to będzie moment, w którym ta przestrzeń jest mieszkańcom udostępniona. Natomiast rzeczywiście nasze oczy takie miejsca cieszą nieco później. I tak jest w wielu miejscach. Chociażby takim przykładem jest park na Czyżynach, gdzie po wykonaniu inwestycji ten efekt może nie był taki spektakularny. Rzeczywiście zniknęło tam dużo powierzchni utwardzonej. Natomiast po tych kilku latach, jak się popatrzy na zdjęcia zaraz po wykonaniu inwestycji i na kilka lat po niej, no to rzeczywiście efekt jest spektakularny, więc my bardzo się cieszymy. Czasami rzeczywiście musimy się uzbroić w pewną dozę cierpliwości, ale wiosna i rozkwit zieleni takie czekanie nam najczęściej wynagradzają.
1: To już będzie przeszło 10 lat, od kiedy Kraków zyskuje kolejne parki kieszonkowe. Ile ich mamy na ten moment?
0: Na mapie naszego miasta jest w tym momencie 45 parków kieszonkowych. To są takie miejsca też tematyczne, zielone, które powstawały czy to w ramach środków zagwarantowanych w budżecie, czy to w ramach inicjatywy mieszkańców w budżecie obywatelskim. W ostatnim czasie otworzyliśmy geograficzny ogród krakowian, więc rzeczywiście ta idea cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców, którzy zgłaszają takie propozycje również w budżecie obywatelskim, ale jest też takim elementem zielonej akupunktury i zagospodarowania miejsc, które może nie są duże, ale mają znaczenie, jeśli chodzi o rekreację, o przyjemne spędzanie czasu i o dostępność tej zieleni przede wszystkim.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Lawendowy park kieszonkowy na Ruczaju to będzie kolejna przestrzeń, która dołączy do tej długiej już listy, ale niektóre inwestycje są już zakończone, chociażby kolejny etap pracy w parku kolejowym już za nami. Co tam Państwo jeszcze dodaliście, co tam zmieniliście?
0: Ten odcinek, który został otwarty w ostatnim czasie, to jest tak zwany trzeci etap parku kolejowego i jest to ciąg pieszo-rowerowy z taką rozdzieloną ścieżką dla rowerów i dla pieszych. I jest to ważny element infrastruktury rowerowej, która połączyła Zabłocie z Podgórzem, bo rzeczywiście od Kładki na Wiśle na Zabłociu aż do ulicy Powstańców Wielkopolskich to jest około 630 metrów właśnie takiego ciągu pieszo-rowerowego, który zyskał też oświetlenie, ławki, kosze na śmieci. Docelowo mamy nadzieję go jeszcze bardziej zazielenić, natomiast na ten moment ten teren został po inwestycji zrekultywowany. W niektórych miejscach została posiana łąka kwietna. Natomiast w tej przestrzeni najważniejsze właśnie było to skomunikowanie i jest to taki ważny punkt na rowerowej mapie naszego miasta. Myślę, że bardzo ułatwiający funkcjonowanie rowerzystom i pieszym.
1: Park kolejowy to taka bardzo ciekawa przestrzeń, no bo jednak wydawałoby się, no co można zrobić na takim no niewielkim skwerze, a tu się okazało, że można zrobić park i to w ścisłym centrum Krakowa.
0: Tak, to wykorzystanie przestrzeni ma tutaj ogromne znaczenie, bo część otworzona już w ubiegłym roku to wspaniały plac zabaw, to dużo zieleni, z której mieszkańcy chętnie korzystają, bo rzeczywiście pojawiały się takie głosy, a kto będzie korzystał z takiego miejsca pod estakadą? Rzeczywistość pokazuje, że bardzo dużo osób i jest to ważny element miejskich działań. Wykorzystanie takiej przestrzeni myślę, że jest innowacyjne na pewno w skali Krakowa, myślę, że również w skali naszego kraju. Bardzo się cieszymy, że udało nam się porozumieć z PKP PLK i dzięki wspólnym staraniom mieszkańcy mogą korzystać z tej przestrzeni, a my w tych działaniach nie poprzestajemy, bo rzeczywiście ten odcinek otwarty w ubiegłym roku, plus ciąg pieszo-rowerowy, który kilka dni temu został udostępniony mieszkańcom, ale również równolegle pracujemy nad koncepcją na drugi etap między Grzegórzecką a Miodową, bo też jest to miejsce, które wymaga takiej interwencji, które może służyć mieszkańcom, bo to jest to, co ja też wielokrotnie powtarzam, w mieście nie pracujemy na białej kartce. Mamy już przestrzeń, która w jakiś sposób jest określona, natomiast pewne rzeczy, pewne miejsca w miastach dezaktualizują się. I dobrze jest w te miejsca nie pozostawiać je bez funkcji, tylko wtłaczać nowe funkcje. Jeżeli to jest zieleń, to wtedy jest, myślę, win-win i mieszkańcy mogą korzystać z przestrzeni, która wcześniej nie służyła żadnym funkcjom, a mogą w niej odpocząć, chociażby skorzystać czy z placu zabaw, czy z miejsc do odpoczynku, do rekreacji, czy właśnie, tak jak w przypadku tego ciągu pieszo-rowerowego, jest to ważny element taki infrastrukturalny, który ułatwia funkcjonowanie i przemieszczanie się też po mieście.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: No właśnie, tym samym płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, bo chciałam zaznaczyć, że w końcu Państwa zadaniem jako Zarządu Zieleni Miejskiej nie jest tylko rewitalizacja parków czy organizowanie nowych zielonych przestrzeni, ale właśnie zapewnianie tych miejsc do rekreacji mieszkańców. I też tutaj w ostatnim czasie nowe miejsca zyskaliśmy na mapie miasta, to chociażby boisko na Bielanach czy plac zabaw, czyli plac Sikorskiego.
0: Tak, taka różnorodność tych zadań, które realizujemy, jest rzeczywiście spora. Natomiast gdzieś tym punktem wspólnym jest oprócz zieleni również rekreacja. Na Bielanach dwa boiska w ramach budżetu obywatelskiego zostały zmodernizowane. Zrekultywowane zostało boisko trawiaste, pojawiły się nowe linie, czekaliśmy aż ukorzeni się trawa, nowe bramki. Również boisko, które miało już taką wysłużoną nawierzchnię asfaltową, zamieniło się na nawierzchnię bezpieczną, na EPDM. Wyrysowane są nowe linie, nowe bramki do piłki nożnej, do kosza. To boisko trawiaste też zostało ogrodzone, bo tam pojawiał się problem zgłaszany przez mieszkańców, że pojawiają się tam dziki i niestety teren jest wtedy przekopany. Nie bardzo nadaje się do gry chociażby w piłkę, więc to ogrodzenie się pojawiło. Mamy nadzieję, że te miejsca będą służyć z powodzeniem mieszkańcom. I takich zmian przeprowadzamy sporo, bo w ostatnim czasie też rozstrzygnęliśmy przetarg na boisko boisko przy ulicy Bydgoskiej. To jest takie miejsce nieopodal parku Wincentego a Paulo. Teren jest już przekazany wykonawcy, ale na naszej stronie jest też opublikowany przetarg dotyczący modernizacji boiska na Zakrzowieckiej, więc takich działań rzeczywiście toczy się sporo. Czasami są to działania, które powstają w ramach budżetu obywatelskiego, czasami są to działania, które gdzieś wychodzą z inicjatywy rad dzielnic, także ten głos i potrzeby mieszkańców są tutaj bardzo ważne i w ramach takich potrzeb realizujemy różnorodne inwestycje.
1: Sport to jedno, ale jeszcze może nawiążmy do tych placów zabaw, czyli chociażby do przytoczonego przeze mnie wcześniej placu Sikorskiego. Co to za przestrzeń i gdzie ona jest?
0: To jest taka przestrzeń, myślę, że w bardzo ważnym miejscu. Plac Sikorskiego jest taką przestrzenią, myślę, że jeszcze chwilę temu dość zaniedbaną, zapomnianą, rzeczywiście wykorzystywaną przez mieszkańców i również tutaj mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego zgłosili takie zadanie. Już w ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja placu zabaw. W tym roku zostało on udostępniony mieszkańcom. Natomiast to rzeczywiście nie koniec tych działań. My jesteśmy w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu na drugą część tej przestrzeni, czyli właśnie wymianę nawierzchni, wymianę ławek, dostawienie stołu do ping-ponga czy stolików szachowych, bo rzeczywiście takie elementy tam już w tej przestrzeni istniały, więc naprawienie techniczne tej przestrzeni, wzmocnienie estetyki i oczywiście zieleń i nasadzenia, myślę, że wspólnie stworzą taką przestrzeń, która kompleksowo zagospodaruje ten teren i sprawi, że ten plac, takie podwórko znajdujące się w bliskim sąsiedztwie mieszkań i budynków będzie taką najbliższą przestrzenią, z której wielu mieszkańców korzysta.
3: Rozmawiała Ola Wasilewska. A Kraków nie jest jedynym samorządem, który idzie w tę stronę. W Warszawie na Placu Trzech Krzyży ruszają właśnie prace, które mają zamienić parking przed Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zielony skwer. Bez miejsc parkingowych. Urzędnicy z ministerstwa dostali w zamian miejsca przy okolicznych ulicach.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
4: Tak, tak.
3: Od 6 do 9.
4: Od 6 do 9 w Żabce.
3: Za 6,99 i że na bogato.
4: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
3: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
4: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
3: Dokładnie.
5: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Ebola jeszcze nie obserwacja, już tak. Dwie osoby przywiezione z Afryki, izolowane w Europie. Trzęsienie ziemi w Kopenhadze odczuwalne było też w Szwecji. Zwierzaka pochowasz na zwierzęcym cmentarzu. Idzie nowe w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 6:30. Grzegorz Kornacki. Lekarz po kontakcie z ebolą wylądował w Europie. Amerykański medyk przyleciał w nocy do czeskiej Pragi. W specjalistycznej klinice będzie teraz izolowany przez najbliższe 3 tygodnie bez bezpośredniego kontaktu z kimkolwiek z Czech. Czy ma ebolę? Nie wiadomo. Miał kontakt z zakażoną osobą w Afryce. Drugi taki przypadek jest w Berlinie. W Warszawie MSZ i GIS w związku z epidemią odradzają wyjazdy w region Konga i czy Ugandy. Marek Waszczewski.
2: Musimy też pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o poziom higieniczny, sanitarny czy o poziom opieki zdrowotnej na kontynencie afrykańskim, to odbiega on znacząco od tego, co znamy z Europy. Dlatego też każda podróż do innej strefy klimatycznej powinna być odpowiednio wcześniej zaplanowana.
0: Główny inspektor sanitarny podkreśla, że choroba występuje lokalnie.
1: Prawda Antyradia.
0: Trzęsienie ziemi w Kopenhadze, trzecie najsilniejsze w historii pomiarów. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach, są zgłoszenia o odczuciach. Magnituda to były niecałe 4 punkty. Drgania były odczuwalne też między innymi w szwedzkim Malmö.
1: Prawda Antyradia.
0: Ograniczyć władzę premiera. Węgierska TISA, partia, która dopiero co doszła do władzy, chce ograniczyć urzędowanie premiera maksymalnie do 8 lat. Nauczeni 16-letnim doświadczeniem z Orbanem chcą, żeby rządem dało się kierować maksymalnie przez 2 kadencje. Do zmian potrzeba 2/3 głosów w parlamencie, TISA ma więcej.
1: Prawda Antyradia.
0: Pierwsze w mieście grzebowisko dla zwierząt i spalarnia szykują się w Krakowie. Za 2 lata ruszą na obrzeżach Nowej Huty. Park Wiernych Przyjaciół, bo tak to ma się nazywać, nie będzie oddziaływał na otoczenie.
3: Nie wyczujemy żadnego zapachu, negatywnego oddziaływania grzebowiska, nie ma żadnego, niczym się to nie różni. Różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
0: Zapewniała miejska ogrodniczka w Krakowie Katarzyna Opałka. W Parku Wiernych Przyjaciół ma być około 1000 miejsc. Na zegarach mamy teraz prawie 6:32. To oznacza, że już czas na pełną kulturę w Antyradiu, natomiast zaraz potem sprawdzimy prognozy pogody na dziś.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Typowo disneyowe te nowe Gwiezdne Wojny. Takie nie za fajne. 6/10. Na Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje krytyków filmu Mandalorian and Grogu. Tylko jakieś 60% z nich jest pozytywnych. Ludzie, którzy widzieli już ten film, są zgodni co do tego, że to nie żaden wielki powrót kultowego Star Wars do kin, tylko niewyróżniający się przeciętniak z prostą historią, która szybko uleci z głowy. Fabuła jest osadzona w czasach po upadku Imperium, co nie oznacza, że Nowa Republika ma już z górki. Premiera kinowa w Polsce w piątek. Agencja wraca z 2. sezonem. To serial Sky Showtime, który okazał się hitem krótko po debiucie. Fabuła kręci się wokół agenta CIA, którego kobieta stała się więźniem politycznym w Sudanie. Szpieg próbuje swoimi metodami wydostać ją z tarapatów. Premiera 21 czerwca.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
0: Burze mogą dziś pojawiać się w warmińsko-mazurskim. Deszcz natomiast może padać w większości kraju. Sucho powinno być tylko w zachodniopomorskim i w lubuskiem. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 16 stopni w Koszalinie, przez 18 w Trójmieście, 20 w Poznaniu, we Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy w Krakowie, do 23 w Warszawie.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Sponsorem programu są Militaria.pl.
6: Is this some sort of hit?

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piotrek?
2: Tak?
1: A ty wiesz co?
2: Nie.
1: Nic.
2: To zaczynamy ten wspaniały program dzisiaj. Czwartek od 6.30 będziemy z wami do 10.00. Za chwilę zafunduję wam jakąś absolutnie nikomu niepotrzebną ciekawochę.
1: Dokładnie tak. Nasz człowiek ciekawocha, aka człowiek kalendarium jest na miejscu. Ja jak zwykle będę przeszkadzał najlepiej jak potrafię. Razem nazywamy się Desperanos, chociaż oddzielnie każdy z nas posiada swoje personalia. Oto Piotr Kędzierski
2: i Michał Świgórski.
1: Dzień dobry.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Piotrek.
2: Nie zaczynaj w ten sposób.
1: Dobra, a ciekawochę masz?
2: Mam ciekawochę, wyobraź sobie, bo wczoraj zacząłem się tym interesować.
1: Ciekawochą.
2: A wiecie dobrze, że po prostu wpada mi do głowy czasami głupi pomysł, głupi temat i go sobie zweryfikuję.
1: Ta choroba trwa już od dawna.
2: Nie wiem, czy wiecie, ale Google, jest takie coś jak Google, prawda?
1: Jest, doktor Google, znam.
2: Jest, exactly. Wiesz, ile razy dziennie ludzie na Ziemi wyszukują cokolwiek w Google?
1: Mhm.
2: Dziennie.
1: I don't know.
2: 8,5 miliarda razy dziennie.
1: Czyli każdy, nawet dziecko i starzec, nie posiadający komputera, wyszukują coś w Google. Tak wychodzi.
2: Dokładnie tak.
1: Pisząc, że nas jest 7 miliardów oczywiście.
2: Oczywiście. Nie wiem, czy wiecie, ale Google nazywał się wcześniej troszeczkę inaczej. Otóż Backrub. Taka była pierwotna nazwa tego.
1: Kiedy
2: tego,
1: tak
2: tego,
1: było?
2: Tej historii. A potem zainspirowani matematyką i tego, ile daje możliwości, zmienili nazwę właśnie na Google.
1: Jak myślę o człowieku kalendarium i człowieku ciekawocha, to równie dobrze mógłby być człowiek Google, prawda?
2: Google to gra słów z pojęciem matematycznym Google w roli głównej, a ta nazwa Google oznacza liczbę składającą się z jednej i 100 zer.
1: Nie zapomnijmy, że można też googlać. Proszę Państwa, jeżeli wy googlacie Desperanos, to zobaczycie, że do 10. Tu jesteśmy.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: programu były militaria.pl.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
6: Sprawdź to sam, check it out.
7: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i żena bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
12: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Kamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Amerykanie nigdzie się nie wybierają. Kolejne zapewnienia po dziwnym ruchu sojusznika. Ukraińcy trafili w szkołę operatorów rosyjskich dronów. Pantarej, powiedzieli sobie w Zielonej Górze. Wodociągowcy zapowiadają zmiany.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Amerykańskie wojska zostają. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w naszym kraju. Tak wiceszef MON mówi po rozmowach z administracją Donalda Trumpa. Szczegóły rozmieszczenia sił USA mamy poznać wkrótce, a w najbliższych dniach będą one konsultowane z Polską.
1: Prawda Antyradia.
2: Zamieszaniem interesują się też Niemcy, bo to im Donald Trump groził wycofaniem części wojsk, a my się martwimy. Tamtejsze media piszą wprost. USA chciały ukarać Berlin, a uderzyły w Warszawę. Rządzący zaczęli panicznie dzwonić do Waszyngtonu, a potem chaos tylko narastał.
1: Prawda Antyradia.
2: Uderzenie w szkołę rosyjskich operatorów dronów. Ukraińcy zaatakowali obiekt na własnym okupowanym terytorium. Zginęło 65 rosyjskich kadetów. Zniszczone zostały budynki produkcyjne i warsztatowe z bezzałogowcami, ale i z amunicją.
1: Prawda Antyradia.
2: O jedno strzeżone kąpielisko więcej w tym roku w Olsztynie. OSIRT zapowiada, że ratownicy pojawią się przy słonecznej polanie, czyli w sumie zabezpieczone będą cztery miejsca.

0: ruszy 27 czerwca i potrwa do końca sierpnia.
1: Prawda antyradia.
0: Wodotrysków nie będzie, ale wodny XXI wiek płynie do Zielonej Góry. Miasto zapowiada nowe nakładki na wodomierze do automatycznego monitorowania zużycia i wykrywania awarii. Wodociągi Dariusz Gusta.
2: Te nakładki radiowe pozwolą na to, żeby już nasi odczytywacze nie będą przychodzili fizycznie dokonywali odczytów. Nakładki będą wysyłały raz na dobę informacje do naszego systemu. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć sposób inteligentnego zarządzania siecią, bowiem oprócz tych nakładek zamontujemy na sieci jeszcze 40 przepłomierzy, 400 logerów szumu, które będą nasłuchiwały, czy nie ma gdzieś wycieków.
0: Koszt to ponad 8 milionów złotych. Instalacja nakładek potrwa 3 lata. Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 16 do 23 stopni dziś na termometrach w Polsce deszcz może padać w zdecydowanej większości kraju. Sucho ma być jedynie w zachodniopomorskim i lubuskiem. Wieczorem opady możliwe już tylko w Warszawie, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie i wtedy ma być od 10 do 16 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkich.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jakbyście Państwo nie rozpoznali, to byli The Rolling Stones.
2: Tak, ale gadaliśmy o tym z Małgą w trakcie. Ty byłeś w sanitariacie, że to jest dobry, radiowy, taki wiosenno-letni kawałek. On tak fajnie płynie. Tutaj nie ma żadnych zwrotów, akcji obrzydliwych.
1: Dopóki nie zdasz sobie sprawy, że tak naprawdę tego lata rozgrzewacie 85-latek.
2: Wiesz co, wolę 85-latka z mózgiem i z wrażliwością niż 20-latka bez...
1: Czyli jak to mówią, tego. Wolę być głupim z nadzieją niż beznadziejnie mądrym.
2: Michałku mój!
1: Ma Piotrola!
2: Spływają depesze z całego świata. Ach, i będziemy dzisiaj mówić, o Jezu, będziemy mówić, ile dorsz kosztuje nad Bałtykiem.
1: A jak mawiał Melchior Wańkowicz, jedzcie dorsze, gówno gorsze.
2: Dorsze bliżej.
1: Tak jest.
2: Słuchaj.
1: To znaczy, że będziemy dotykać dzisiaj afery Szczupakowej, proszę Państwa, którą obiecaliśmy ruszyć dzisiaj.
2: Poza tym będziemy rozmawiać, poinformuję Was o pewnej pomyłce. W Argentynie. I mnie to strasznie bawi jako pasjonata tematu UFO. O tym za niedługo. Chelsea Dagger, The Fratellis. I myślę, że ten utwór państwu się skojarzy z reklamką pewną.
1: Dagger to sztylet, tak w ogóle.
2: Yeah, exactly. A Chelsea to...
1: No to cniemy. 12 po 7.

0: Proszę Państwa, ja robię coś za Was. Otóż przeglądam Twittera od rana, X,
1: Musisz ludzi wpędzać od razu w poczucie winy.
0: Zapytałem się Michała, czy chce newsa, którego mamy przygotowanego, czy chcesz newsa, którego znalazłem.
1: Słuchaj, ty jesteś człowiek kalendarium, jesteś za chwilę, ty jesteś człowiek ciekawocha, teraz będziesz człowiekiem niespodzianka, rozumiem.
0: Mamy mało czasu do wpółdo, więc Małgo, zobacz, nie stresujmy się, robimy to szybko. Jest post. Pokażę Wam filmik. Jest napisane: Jenga została wymyślona w 1974 roku.
1: Jenga czy Jenga?
0: Jenga.
1: Gra.
0: Ta gra, układasz klocki,
1: żeby się nie zasypało.
0: A tutaj w tym poście, szkoda, że Państwo tego nie widzą, dodam, jak Dariusz Pakowski. Słuchajcie, a w tym poście jest pokazany filmik, jest podpisane People in 1973. Zobaczcie. Mm-hmm. Jest człowiek z przyjacielem. Na stole mają pułapki na myszy, jest ich setka i układają te pułapki na myszy, żeby nic się nie wydarzyło. Uwaga, filmik ma 10 sekund, więc wytrzymacie go ze mną.
1: Proszę bardzo.
0: I uwaga.
1: To bardziej bierki.
0: Uwaga. Szkoda, że Państwo tego...
1: Słuchajcie, cały z tyłu pułapek na myszek, na myszki jedny facet kładzie jedną i ruszają się wszystkie.
0: Tak, generalnie z tyłu wybuch, ale chciałem powiedzieć,
1: literatura, słuchaj, teatr, kinematografia, jest tyle intrygujących rzeczy
0: ja będę
1: w życiu,
0: wam
1: naprawdę. A ty te pułapki na myszki...
0: To, co widzę na ekranie komputera, a Państwo będą sobie wyobrażać, to nasz nowy cykl w Antyradio. Ma nam teraz...
1: Nie, tak. To nie będzie nowy cykl w Antyradio. Teraz jest 20 minut po 7 i za chwilę Jezus Chrystus ci pomoże.
0: Piszcie do nas maila o treści nie.
1: Jezus Chrystus, ale w cenie plus VAT.

0: This is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Polak Polakowi Rosjaninem. ABW zatrzymała szpiegów, którzy dla Rosji byli gotowi na wiele. Ukraińskie drony wysadziły łotewski rząd. Dziurę udało się jednak prowizorycznie załatać. Koniec czekania na kolejarzy. Tramwajarze biorą się za robotę.
0: Prawda Antyradia.
11: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Szpiedzy schwytani i z zarzutami. Trzech Polaków odpowie za współpracę z rosyjskim wywiadem. Mieli zbierać informacje o stacjonowaniu wojsk NATO i szykowali się do działań sabotażowych. Rozpowszechniali też proputinowską propagandę. Zatrzymani to 48, 50 i 62-latek. Wszyscy trafili na 3 miesiące do aresztu.
0: Prawda Antyradia.
11: Dogadali się na Łotwie. Cztery partie porozumiały się w sprawie utworzenia tymczasowego rządu. Ma on działać przez niecałe pół roku do zaplanowanych na jesień wyborów. Dotychczasowy rząd upadł po tym, jak ukraińskie drony uderzyły w pusty zbiornik paliwa. kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rosją. Premierka domagała się rezygnacji szefa resortu obrony.
0: Prawda antyradia.
11: Koniec z czekaniem na spóźnionych wiecznie kolejarzy i ich odkładany latami remont linii średnicowej. Z końcem maja rusza remont linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Prezes tramwajów Konrad Niklewicz.
12: Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie, mamy dużo awarii. My już nie możemy dłużej czekać. Postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, który za chwilę zaczniemy, żeby przez tą dekadę zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy, bezpieczny, tak jak tego pasażerowie oczekują.
11: Prace potrwają 2 miesiące. Tramwaje nie pojadą z placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona.
0: Prawda antyradia.
11: Sztuczna inteligencja wesprze śląski biznes i administrację. W Katowicach ruszyło Centrum Kompetencyjne AI. Dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak.
13: Teraz mamy 20 projektów realizowanych i wszystkie te projekty są realizowane pod konkretne rozwiązania biznesowe. Natomiast pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumaczenia z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie. Jest to złożony proces, ponieważ te dwa języki są dla siebie zupełnie obce, w związku z tym tłumaczenie jest ich ciężkie.
11: Instytut pracuje też na przykład nad wdrożeniem AI do siemianowickiej oparzeniówki. Ma ona zautomatyzować tworzenie dokumentacji.
14: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w Antyradiu.
11: Aston Villa na szczycie piłkarskiej Ligi Europy. Drużyna z Matinkaszem w składzie pokonała w Stambule ekipę SC Freiburg 3-0. To pierwsze europejskie trofeum drużyny z Birmingham od blisko 45 lat. Wtedy Aston Villa triumfowała w Pucharze i Superpucharze Europy. Rywale nie mają takiej historii, a w finale nie potrafili nawiązać równorzędnej walki. Ta wygrana to też nowe osiągnięcie w katalogu Matiego Kasza. Został 13. polskim piłkarzem, który wywalczył jedno z trofeów europejskich rozgrywek klubowych. Ostatnim dotąd był Łukasz Fabiański, bramkarz jako zawodnik West Ham United. 3 lata temu triumfował w Lidze Konferencji. Zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów od sezonu 2028-29 będzie rozgrywana nie w 4, a w 3 dywizjach. W każdej z nich znajdą się 3 grupy po 6 zespołów. Sprzedany. Rada Miasta zgodziła się na sprzedaż 86% akcji Górnika Zabrze. Kolejny sport za godzinę.
14: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ciepło dziś w ciągu dnia będzie od 16 do 23 stopni. W wielu miejscach może popadać deszcz, raczej przelotny i niewielki. Intensywniejsze opady tylko w Małopolsce. Noc już bezdeszczowa, będzie wtedy od 6 stopni w Olsztynie, przez 8 w Szczecinie, Opolu i w Krakowie, maksymalnie do 10 w Trójmieście i w Warszawie.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Everybody, look, this is the moment when I start my favorite...
2: A to ciekawe, bo ja też uderzam w anglicyzmy, wiesz? Jeżeli chodzi o mikrohajku dzisiaj.
1: Ja niestety, kurde, nie mogę tego wewnętrznego, a w zasadzie już zewnętrznego, bo słyszeliście Borata z siebie wyrzucić. No dobra, czy jest pan gotowy?
2: Tak. Czekała Małgo, czekałem ja, czekało społeczeństwo, czekałeś słuchaczy ty, słuchaczu ty. Dziś człowiek kalendarium zaprasza na Cup of Tea.
3: Panie i panowie, przed wami człowiek... Kalendarium!
1: No Michałek, pięknie, ale teraz Michałek będzie siedział cicho, bo jak to chce zrobić sprawnie, żebyśmy jeszcze mogli przed 8 wejść na antenę. Międzynarodowy Dzień Herbaty. Dziś masz ulubioną?
2: Oczywiście, the Earl Grey czarny, zwykły.
1: Jest.
2: Thank
1: tutaj
2: you.
1: Małgo też podnosi rękę. Ja też, ale słuchajcie, ja lubię, to nie jest herbata, ale lubię napar z mięty sobie robić ze świeżej.
2: Nie,
1: bardzo.
2: Idziemy dalej.
1: Lecimy dalej. 1674 rok, Jan Sobieski został wybrany na króla Polski.
2: Najpopularniejsza buda w Nowym Jorku. Od kiedy reklamował ją Bruce
1: Willis? Bardziej Wiedeń mi się skojarzył. Wiedeń, mój drogi. 1921 rok, pierwsze wydanie Przeglądu Sportowego.
2: Oj, to ja szanuję.
1: Ja czytałem, czytałem bardzo. Jak nie było internetu, czytałem bardzo. 1971 rok, film Dzięcioł, troszeczkę zapomniany, Jerzego Gruzy.
2: Dobrze, obejrzę, dobra,
1: premierę. Cofając się jeszcze troszeczkę, w 1904 roku w Paryżu została założona organizacja przestępcza FIFA. W 1955 roku Chuck Berry nagrał swoją pierwszą piosenkę Maybelline, pierwsza ever, a w 1980 roku premiera amerykańska Gwiezdnych Wojen, część piąta, Imperium kontratakuje, w reżyserii Irwina Kershnera i jest to przez wielu uważany za najlepszy film z tej serii.
2: Te wiadomości przyjąłem na stojąco.
1: Tak.
0: Człowiek kalendarium.

0: czyli złoto i dolary, w zasadzie dolary po 3,66 dzisiaj kurs, słuchajcie, czyli ta rozmowa, o której będziemy teraz mówić, wychodzi na złote 57,32. I teraz moje pytanie do ciebie, Piotr.
1: Tak.
0: Gdybyś mógł porozmawiać z Jezusem Chrystusem, to jakie zadałbyś pytanie? No, Małgo.
1: To jest bardzo... jak my mamy cię odpowiedzi? Tych pytań jest masę.
0: Ja mam. Dobrze, no, dobrze. Ja zaraz powiem. To przejdźmy najpierw do wytłumaczenia tej informacji. Proszę Państwa, 57,32, czyli 2 dolary, mniej więcej 2 dolary, kosztuje rozmowa z samym Jezusem Chrystusem.
1: Aplikacja nazywa się, tutaj mamy napisane Just Like Me. I na czym to polega? Że ja klikam Just Like Me na moim telefonie i pojawia mi się Jezus, tak?
0: W telefonie, tak po
1: objawia
0: prostu.
1: Objawia mi się Jezus w telefonie mogę mu zadać pytanie, a on odpowiada, tak?
0: Tak, syntetyzowanym głosem, ale takim spokojnym podobno.
1: Ale na podstawie tego, co jest w Biblii, na podstawie jakiego kanonu? Czy on odpowiada, co mu do głowy śmina?
0: A dlaczego od razu o Biblii? Przepraszam bardzo. Czy gdybyś mógł porozmawiać na przykład z Gatesem, to rozmawiałbyś o Windowsie?
1: A o czym miałbym z nim rozmawiać? O jego fundacji, o jego szemranych interesikach?
0: Jak sam powiedziałeś, jest, czemu nie? Jest bardzo wiele tematów. Proszę Państwa, apka robi absolutną furorę. Absolutną. W tej chwili jest jedną z najczęściej ściąganych. Ludzie wierzą w to, że to Jezus się objawia na ekranie telefonu i se gadają.
1: No. Ja tam się jaram M-obywatelem. To jest moja ulubiona apka.
0: Ja bym zapytał...
1: To jest świetna. Przeglądam sobie, ile mam samochodu, żeby nie zapomnieć.
0: Ja mam dwa pytania do niego. No. Czy tę wodę to zmieniał w Caberneta, czy może w Merlota, a drugie jak obchodzić dzień taty.
1: Słuchaj, gdybyś miał być winem, to byłbyś prymitivo.
0: Dziękuję.

0: Promocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: uszkodzenia.
1: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Po reklamie.

0: Miliony nielegalnych papierosów przejęte w Śląskiem. Coś truje w USA. Na obserwacje trafiło ponad 20 ratowników i strażaków. W tej prawdzie będzie też sztuczna inteligencja, która szuka pracy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 8. Grzegorz Kornacki. 11,5 miliona sztuk nielegalnych papierosów. Śląska policja przejęła taki towar w trakcie przeładunku. Wszystko było na 33 paletach. Wartość to 12 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: 6,50 za 95, 7 zł i 6 groszy za 98, 6,97 za olej napędowy. Takie są dziś maksymalne ceny na stacjach paliw.
1: Prawda Antyradia.
0: Zabójcze coś w Stanach Zjednoczonych. 3 osoby zmarły po kontakcie z nieznaną substancją. 23 ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala na badania i kontaminację. Wszystko po wezwaniu z Nowego Meksyku do podejrzenia przedawkowania narkotyków. Problem w tym, że ratownicy też zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy i więcej. Substancja przenosi się prawdopodobnie przez bezpośredni kontakt.
1: Prawda Antyradia.
0: AI szuka pracy. Nie dla siebie. Dla nas. Coraz częściej firmy i kandydaci korzystają z niej w czasie rekrutacji.
2: W firmach coraz częściej AI wspomaga dział HR. Personel serwis Monika Banyś.
3: Sztuczna inteligencja wspiera pierwsze etapy rekrutacji, bo analizuje aplikacje w krótkim czasie.
2: Druga strona, czyli kandydaci, też korzysta. Pracuj.pl, Anna Goreń.
4: 48% kandydatów przyznaje, że

0: W Pliskach Gorzowskie Centrum Ratownictwa Wodnego na przykład kompletuje kadrę. Oskar Kaczmarczyk.
1: Ratownikiem wodnym może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Przede wszystkim musi być sprawna fizycznie oraz dobrze pływać. Aby zostać ratownikiem wodnym pełnoprawnym, musi takich uprawnień zdobyć 3. Wszystkie te kursy są kursami państwowymi. Jest to kurs ratownika wodnego MSWiA, do tego kwalifikowana pierwsza pomoc oraz dodatkowe uprawnienia potrzebne w ratownictwie wodnym.
0: Ratownik może dostać od około 4 do 7 tysięcy złotych na rękę.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Jutro powinno być ładniej niż dziś. Znów będzie do 23 stopni, ale ma być więcej słońca i mniej deszczu. Dziś opady są możliwe w większości kraju, choć nie powinny być za duże. Jutro natomiast nie będzie ich wcale. Deszcze z burzami mogą wrócić do naszego kraju w niedzielę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
4: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Mój drogi Michale, droga Małgorzato, wiecie, jaka jest moja pasja? Napisałem o tym książkę UFO. Mm-hmm. Cieszy mnie, że Amerykanie odtajniają akta. Będzie kolejna transza zaraz. Temat jest poważny. Wyobraźcie sobie, że Japonia powiedziała, że odtajni akta, więc ten temat żyje w mediach bardzo mocno teraz.
2: Czy projekt pisania książki był efektywny czy efektowny?
1: Proszę pana, nie będę odpowiadał na te pytania.
2: Czy zarobiłeś, czy tylko halo zrobiłeś? Dlaczego ja pytam? Słuchaj, to efektywny i efektowny to są tak zwane paronimy w języku polskim, czyli wyrazy...
1: Pornonim?
2: Nie. To są wyrazy blisko brzmiące, ale oznaczające coś zupełnie innego. I słuchajcie, Piotr prawdopodobnie szukał czegoś o ufologu, a wyszło o urologu.
1: Popsułeś puentę. No, argentyńska stacja radiowa robiła rozmowę, program o tym, co się dzieje teraz na świecie. No i wyobraźcie sobie, że... W pewnym momencie dziennikarz mówi: hej, mamy specjalistę, zaraz z nim się łączymy, witamy, jest z nami ufolog, porozmawiajmy. No i wyobraźcie sobie, po drugiej stronie słuchawki słychać: jestem urologiem, nie ufologiem. Brzmi podobnie, ale to nie to samo. No ale pan urolog też wypowiedział się na ten temat, dodał, że możliwe jest istnienie życia na innych planetach, chociaż sam w to nie wierzy. No zdarzają się takie pomyłki, proszę ja ciebie.
2: No niestety, to są te śmieszne sytuacje, które zdarzają nam się w życiu, chociaż temat jest oczywiście bardzo poważny, bo z tego co ja wiem.
1: Guy Goma w BBC, pomówiłem wam o tym gościu, który przyszedł na rozmowę o pracę, a posadzili go przed dziennikarką i udzielał wywiadu. Ali Day w świecie piłki i na przykład Nickelback w świecie muzyki. 12 minut po UFO.
2: A ty mi powiedz, a ty poważniej traktujesz UFO czy prostatę?

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, cuckanie galilejskie, to był przedmiot mojego pytania do Jezusa, gdybym miał taką możliwość. Miałem też drugie pytanie, jak obchodzić Dzień Taty. Ale słuchaj, od razu słuchacze odzywają się, konkretnie słuchaczki. Dobra wiadomość dla Michała, nie musisz płacić za rozmowę z Jezusem. W winiarskim świecie krąży legenda, że przedmiotem cudu w Kanie Galilejskiej było wino z odmianą Syrah, znane też jako nowoświatowy. Shiraz, jako że w jej żyłach krąży bardzo dużo rzeczonego Syraha, pani jest bardzo wiarygodnym źródłem. Dziękuję. Sylwia, pozdrawiam.
2: Nic nie zrozumiałem.
1: To znaczy, bo ja, ale przepraszam, fajnie. Mówiliśmy o tym, że można pogadać z Jezusem
3: pamiętam,
1: za $2. Nie,
3: dobra, moi drodzy, stawiamy kropkę. 20 minut po godzinie 8. Mamy dla was podwójny karnet na Mystic, który tak odbywa się już za chwilę, bo od 3 do 6 czerwca w Stoczni Gdańskiej. No i czy my zadajemy już teraz pytanie
1: ja
3: konkursowe?
1: Myślę, że tak, nie ma co
3: Panie
1: czekać.
3: Michale.
1: Proszę bardzo, umiałam z ciekawości. Mystic Festival, słuchajcie, czyli sama rogacizna. Same satany. A my tu przewrotnie, jak zawsze w Antyradiu. Jakie pytanie zadałbyś Jezusowi Chrystusowi, gdybyś miał taką możliwość?
2: Mosty.
1: Desperanos@antyradio.pl lub 321-321-600. Nie zapomnijcie dodać swoje dane. Karnet na Mystica oddajemy. Zapytanie do Chrystusa.
2: Deep Purple teraz za chwilę. Prawda w Antyradio.

0: Kwaśniewskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
8: Cały rok, od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Marian, a więcej się nie da?
21: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
25: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
24: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
0: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
0: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Niskie ceny.

0: Ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.

0: Stany jeszcze nie skończyły z Iranem. W Teheranie mówią o nadchodzącej kolejnej fazie wojny. Miejska dżungla to w Warszawie? No, zależy jak spojrzeć na statystyki. W tej prawdzie będą też korki za pomoc.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Nową odsłonę wojny sygnalizują posunięcia Stanów Zjednoczonych, tak mówi przewodniczący irańskiego parlamentu i główny negocjator Teheranu w rozmowach z USA. Jego zdaniem Amerykanie nie porzucili militarnych celów, co zresztą wprost przyznają. Mają dążyć do rozpoczęcia nowej wojny, co poniekąd też przyznali. Donald Trump w tym tygodniu ogłosił, że nie zaatakował znów Iranu tylko dlatego, że prosili go o to sojusznicy, a mieli go prosić, bo rozmowy pokojowe miały być bliskie zakończenia. Głównymi spornymi punktami pozostają kwestie nuklearne i cieśnina Ormus.
1: Prawda Antyradio.
0: 26 statków przepłynęło w ciągu doby przez cieśniny Ormus. Płynęły współpracując z władzami Iranu. Stany Zjednoczone z kolei oświadczają, że w ramach swojej blokady na inne trasy do wczoraj skierowały 90 statków. Unieruchomiły 4.
1: Prawda Antyradia.
0: Czy Warszawa to drogowa dżungla? No niekoniecznie. Rankomat.pl sprawdził zeszłoroczne kolizje i wypadki.
2: Warszawa jest liderem tylko w jednej kategorii. Rankomat.pl, Grzegorz Demczyszak.
3: W liczbach bezwzględnych najwięcej zdarzeń drogowych w Warszawie. Prawie 23 tysiące.
2: Ale gdy te liczby przeliczy się na liczbę mieszkańców, to lider jest zupełnie inny.
3: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców.
2: Polskie drogi są coraz bardziej bezpieczne. Od 2019 liczba wypadków i kolizji spadła o kilkadziesiąt tysięcy, ale ostatnio ten spadek wyhamował. ITS Maria Dąbrowska-Lorantz.
4: Największym wyzwaniem będzie zmiana podejścia do bezpieczeństwa, inwestycje w infrastrukturę przyjazną pieszym, skuteczniejsze egzekwowanie przepisów.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Wsparcie za wsparcie. Studenci matematyki oferują darmowe korepetycje w zamian za wsparcie ich profesora, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wpłacasz na internetową zbiórkę i masz godzinę nauki. Pomysłodawca Arkadiusz Gnus.
5: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
0: A można zgłosić się z każdym matematycznym wyzwaniem. Jest 8:33.
6: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport w Antyradiu.
0: Doping? Tak, bo proszę więcej. W Las Vegas rusza dziś pierwsza edycja Enhanced Games. To igrzyska bez kontroli antydopingowej. Ruszył sezon reprezentacyjny dla kadry polskich siatkarzy. W pierwszym spotkaniu towarzyskiego turnieju Silesia Cup Polska przegrała z Serbią 2-3. Trener Grbić dał w Sosnowcu szansę debiutantom. Kolejne spotkanie jutro w Katowicach. Zagramy z Ukrainą. Sukces ma wielu ojców, ale czasem trzeba to doprecyzować. Ekstraklasa po konsultacji z kolegium sędziów PZPN ogłosiła, że to Bartosz Wolski, a nie Karol Czubak, strzelił gola na 1-1 w sobotnim meczu Motoru Lublin z Krakowią. Tym samym walczący o koronę króla strzelców Czubak zdobył jedną, a nie dwie bramki w tym spotkaniu. Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 86-84 w czwartkowym ćwierćfinałowym spotkaniu o koszykarskie mistrzostwo Polski. W czwartym o awansie zadecyduje piąty mecz pojutrze we Wrocławiu.
6: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Nawet 23 stopnie będą dziś w Polsce, a najcieplej ma być w Warszawie. 21 stopni w Rzeszowie, Zielonej Górze i w Olsztynie, 19 w Szczecinie, 16 w Koszalinie. Deszcz może dziś padać w zdecydowanej większości Polski. Sucho ma być jedynie w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim czy w Zielonej Górze.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 8:41, wasza ulubiona audycja poranna, czyli Antyradio i Desperanos. Proszę państwa, pytanie było trudne, umówmy się. Tym bardziej, że stojące w sprzeczności z nagrodą, tak bym powiedział.
2: Michał wspominał o aplikacji, która nazywa się Just Like Me, gdzie możesz zadać pytania Jezusowi Chrystusowi, to wszystko za prawie $2 za minutę.
1: Nie, to wszystko tak naprawdę za karnet na Mystic.
2: A to prawda, bo za karnet na Mystic możecie wygrać, ale poprosiliśmy was, żebyście dzwonili do nas na 321-321-600 albo pisali do nas na desperanos@.
1: Ze swoim pytaniem do Krystiana. 321-321-600.
3: Siemano, ja bym właśnie ciężarówką i chciałbym powiedzieć, że zapytałbym Boga, gdybym mógł, o to, kiedy dostanę podwyżkę od swojego szefa i kiedy będzie mnie stać, żeby kupić właśnie taki podwójny karnet na Mystic. Wtedy jakbyś tam znalazł, wreszcie uniósłbym głowę ku niebu i powiedział: Thank you, Lord! Dzięki wielkie, pozdrawiam.
1: Znam odpowiedź. No to pierwsze, nawet Chrystus nie odpowie.
2: Ale miło nam, że pan do nas się dodzwonił. No i prawda? Zobaczymy, jak to się potoczy. Ta historia, jeszcze przypomnę, bo powiedziałem Desperanus Małpa, dalej jest antyradio.pl oczywiście. Napisała do nas Marta.
1: Tak.
2: Hej, zadałabym takie pytanie. Drogi Jezusie Chrystusie, który z wszystkich grzechów jest twoim ulubionym i dlaczego? Z góry dzięki za odpowiedź i mam nadzieję, że cię spotkam na Mystic. Zobaczymy.
1: Bez dwóch zdań.
2: Ale to jest dobre pytanie, wiesz?
1: Nie zbadano są swoje ścieżki boskie, naprawdę. Tymczasem piszecie do nas bardzo licznie. Proszę się nie podpisywać 666, bo pytanie nie wejdzie do puli.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No cóż, my, boomersi, mamy swoje nawyki. Wydawałoby się, że świat pędzi do przodu i jakby one się zmieniają. Okazuje się, że nie bardzo, bo porozmawiamy teraz. Słuchaj, a propos tego, o co prosił Jezusa nasz słuchacz, bo pytał, kiedy podwyżka?
2: No to jest ciężki temat, powiem szczerze.
1: Nawet i dla, ja nawet dla wszechmogącego.
3: Po co
2: wiemy? Ale słuchajcie, no...
1: Podwyżka.
2: Myślę, że my mamy coś takiego wpojonego, my jako ludzie, że głupio jest iść po podwyżkę, w sensie nawet może nie głupio, ale niekomfortowo się z tym czujemy, nie?
1: Znaczy,
2: żeby się cenić.
1: To nawet nie chodzi o podwyżkę, wiesz co, bo chodzi po prostu o coś, co my doskonale znamy, nasze pokolenie zna. I zety. Nie, to nie to. No. I zetki też dobrze to znają, czyli życie od pierwszego do pierwszego.
2: Ale czy cokolwiek się tutaj zmieniło? Bo znowu powołujesz się na takie raporty naukowe i...
1: No, nie, kurczę, to Deloitte.
2: To zawsze tak było, że jednak kurczę, większość ludzi nie radziło sobie z tym odkładaniem.
1: Jedyne, co się zmieniło, to to, że na przykład my z Piotrem jako jednoosobowa działalność gospodarcza żyjemy od 10 do 10.
2: To prawda.
1: To jedyne.
2: I też ZUS do nas puka, potem Urząd Skarbowy, potem kolejny raz Urząd Skarbowy.
1: Nie zapomnij, że jeszcze na końcu tego wszystkiego księgowa, przepraszam panie Piotrze, mamy nierozliczone ostatnie 2 miesiące.
2: No dobra, ale żyją od pierwszego do pierwszego, to prawda. Najczęściej najczęstszym powodem wymienianym są rosnące koszty życia, które no rzeczywiście idą bardzo, bardzo do góry. Skorpion teraz, Rhythm of Love.
1: I'm sorry.

0: Troy Taylor here from Slipknot.
1: This is Brandon Flowers.
2: Hi, everybody. This is Dexter.
3: And I'm Noodles. We're from The Offspring. And you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy Rocka w Antiradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Rzepce.
6: Za 6,99 i żena bogato.
7: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super. Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Gramy najlepszy rock. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
20: Nie będzie prezydenckiego referendum klimatycznego. Nie ma zgody. Izrael na dywanik. Sikorski wzywa przedstawiciela kraju. W tej prawdzie będzie też chemia w ciuchach, czyli o tym, co nosimy.
19: Prawda Antyradia.
20: Minęła 9:00. Grzegorz Kornacki. Zaskoczenia tyle, co w przypadku Ziobry. Zero. Senat nie zgodził się na zorganizowanie prezydenckiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Za musiało być 48 senatorów, było 32.
19: Prawda Antyradia.
20: A propos Zbigniewa Ziobry, utknęła sprawa cofnięcia mu pozwolenia na broń. To dlatego, że policja od niemal 3 miesięcy nie może dostarczyć byłemu ministrowi sprawiedliwości zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
19: Prawda Antyradia.
20: Krytyka Izraela. Polska potępia działania władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut i domaga się uwolnienia naszych obywateli. Radosław Sikorski polecił wezwanie Charge d'Affaires Izraela w Warszawie.
19: Prawda Antyradia.
20: Kto komu głowy nie urwie? Amerykański resort sprawiedliwości już o to zadba. Ogłosił utworzenie wartego ponad $1.5 miliarda funduszu, który będzie wypłacał rekompensaty ściganym przez administrację Joe Bidena. Możliwej wypłaty dla siebie nie wykluczył Donald Trump. Czas na składanie wniosków jest do końca 2028 roku. To akurat tyle czasu, ile Trump będzie u władzy.
19: Prawda Antyradia.
20: To, co nosisz, ma znaczenie i nie chodzi o wygląd, a o chemię, którą są nasączone ubrania czy biżuteria. Wzięła je pod lupę inspekcja handlowa.
21: Co jest ważne na zakupach?
22: Lepsza jakość jak dla mnie.
21: Z tym bywa niestety różnie. Do laboratorium trafiło ponad 300 rzeczy. Łokik, Jagoda Kruszewska.
23: Skontrolowaliśmy biżuterię, odzież i galanterię skórzaną, dżinsy i ubrania z nadrukiem, obrusy ceratowe i pościel.
21: Wyniki nie były najlepsze.
23: Zakwestionowaliśmy 7% produktów. Znaleźliśmy biżuterię z przekroczeniem kadmu lub ołowiu, obrusy ceratowe, które miały za dużo ftalanów i wyroby skórzane, które miały przekroczenia zawartości chromu 6.

0: takim awariom, które są potem kosztowne dla mieszkańców.
1: Wymienionych zostanie 18 tysięcy nakładek. Całość ma kosztować ponad 8 milionów złotych. Jest 9:03. To była Prawda Antyradia. Burze mogą dziś pojawiać się w warmińsko-mazurskim. Deszcz natomiast może padać w większości kraju. Sucho powinno być tylko w zachodniopomorskim i lubuskim. Na termometrach zobaczymy dziś od 16 stopni w Koszalinie, przez 18 w Trójmieście, 20 w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach czy w Krakowie, do 23 w Warszawie.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Amerykańska firma Just Like Me wprowadziła aplikację, która pozwala użytkownikom, czyli wam i nam, prowadzić wideorozmowy z wygenerowanym przez AI Jezusem Chrystusem. Za minutę rozmowy, proszę państwa, płacicie $1.99.
2: Jego wysokość Krystian jest do waszej dyspozycji. Słuchajcie, no tylko pytanie, o co zapytać, nie?
1: Bo no to... i zadaliśmy to pytanie wam, wy do nas dzwonicie i piszecie na desperanos@antyradio.pl.
2: To naprawdę była woda zamieniona w wino, czy po prostu najlepszy PR w historii, pyta pani Marta. Pytając jednocześnie, ile razy musiałeś tłumaczyć apostołom, jak gdybyś dziś wrócił i miał to słuchałby Antyradia, miał TikToka, czy jednak postawił na ciszę i pustynię?
1: Mamy też telefony.
3: Witam, na pewno bym tutaj dopytał, czy jak zamieniał wodę w wino, to jakie to było wino? Czy półsłodkie, a może wytrawne? Pozdrawiam, hej.
1: No właśnie, to też jest bardzo ciekawe. Na szczęście my nie musimy odpowiadać, bo to pytanie nie jest skierowane do nas. Niebo ma bardziej klimat rock festiwalu, czy spokojnego afteru? Pyta się Oksana z Gdyni, no które ma bliziutko na festiwal Mystic.
2: Jest taki dowcip, jak się apostoły budzą po sążnistym wieczorze z Krystianem i ja mówię, Jezus, mam się wody napił, kto idzie? Tylko broń Boże, nie Jezus Chrystus.
1: POD Alive. Dodam, że dzisiaj przed 10:00 dowiecie się, kto zgarnia podwójny karnet na Mystic.

0: No dobra, to ja mam pytanie. Chcesz ceny w euro czy w dolarach?
1: Będę musiał przeliczyć i tak na złotówki. Nie, ja już jestem jak Andrzej Wajda. Mówię po polsku, ale, i myślę po polsku.
0: Ale ja już przeliczyłem, kochany mój. Wiesz co, na polskie też robi wrażenie. Ale jak policzysz to w euro i w dolcach, to robi się jeszcze weselej. A to jeszcze mam jedno pytanie. Halibut, dorsz czy łosoś?
1: Ja lubię taką rybę filet, to jest bardzo dobra ryba.
0: No dobra, ale, musisz wybrać.
1: Halibuta dawaj.
0: Tłusiutki halibucik, no dobra. Słuchajcie, mamy już ceny rybki w Darłowie na przykład, ale to są dokładnie te same ceny, co w Chałupach, i w Helu. To więc tak, jeżeli chciałbyś sobie kupić na przykład, powiedzmy, ile zjesz? Pół kilo zjesz?
1: No jak? Nie, no taki tutaj 30, nie, ten, tak, pokazuję Michałowi teraz palcami. Okay. No takiego jak dłoń, no nie dobra. Wiem, 150.
0: Z frytkami i z surówką?
1: Tak.
0: Dobra, okej. Okay. Słuchaj, no więc tak, jeżeli chodzi o obiadek w Darłowie złożony z rybki, czyli zjesz troszkę tatarka z łososia, do tego trzepniesz sobie tego halibucika, coś wspominał, dołożysz fryty i surówkę, to ten obiadek będzie cię kosztował 60 euro. A na dolary 70.
1: Co? No. Ale przecież jestem w Polsce. Halo. No,
0: aha, pomnóż razy 4, rodzinka na przykład.
1: Czyli przerabiamy na przykład. Co sezon to samo. Jest drogo nad morzem.
0: Czyli słuchaj, stać cię będzie za ten obiad polecieć tak naprawdę w promocji na Champs-Élysées albo gdzieś do Cannes i tam usiąść i zjeść homara.
1: Czyli poczekaj, czy ja dobrze liczę, że kilogram dorsza to jest około 170 zł, tak?
0: Tak, to jest jakieś 50 euro, mój przyjacielu. A jeżeli chciałbyś kilogram, nie daj Boże, kupić tatarka z łososia w polskim Darłowie, no to zapłacisz 70 dolarów.
1: Słuchajcie, Black Sabbath, Paranoid teraz. Ja się odniosę, pozwolicie, po wpół do tego, bo czasami to są takie nagłówki grozy, a jednak gastronomia to nie jest łatwy biznes.
0: Ja tylko jedno dodam. Jeszcze do tego wszystkiego zasmażka. I tylko zasmażka.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
12: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
17: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Pewnych rzeczy łatwo nie odpuszczają, inne tak. Są listy gończe za podejrzanymi, których sąd lekką ręką puścił wolno. USA o uwalnianiu Kuby ma być bez eskalacji. W tej prawdzie też suche noce w Śląskiem.
17: Prawda Antyradia.
18: Jest 9.30. Grzegorz Kornacki. Przemyt 14 milionów sztuk papierosów to nie jest coś, co łatwo się odpuszcza. Prokuratura wydała listy gończe za Łukaszem T. i Tomaszem S. Podejrzewa ich o udział w gangu, który właśnie zajmował się przemytem papierosów. Pięciu jego członków wpadło w zasadzkę w lutym. W Gdyni mieli odbierać kontener z Singapuru. Trzy osoby trafiły do aresztu. To Białorusini. Wspomniana dwójka z kolei jako osoby spod znaku biało-czerwonej nie trafiła za kratę i zniknęła.
17: Prawda Antyradia.
18: Uwalniamy Kubę, tak ogłasza Donald Trump, zapewniając, że nie będzie tu potrzebna żadna eskalacja. Jak stwierdził, reżim rozpada się, a Amerykanie mają na wyspie mnóstwo ludzi. Marco Rubio miał zaoferować nową ścieżkę wspólnych relacji. Prezydent USA, pytany o to, czy Raul Castro skończy jak Nicolas Maduro, uprowadzony przywódca Wenezueli, nie odpowiedział.
17: Prawda Antyradia.
18: Nie dogadali się. Amerykańskie media donoszą o tym, że Władimir Putin nie zdołał przekonać chińskiego przywódcy do umowy o budowie gazociągu Siła Syberii 2. Rosja od 7 lat eksportuje gaz do Chin właśnie przez Siłę Syberii. Pekin więcej jednak nie chce, a według komentatorów to wszystko pokazuje coraz większą zależność Moskwy od państwa środka.
17: Prawda Antyradia.
18: Nadchodzą 2 miesiące utrudnień w ścisłym centrum Warszawy. W następną sobotę zacznie się remont linii tramwajowej wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch ma być kierowany dynamicznie. Tramwaje Konrad Niklewicz.
19: Niestety nie da się tej dynamicznej organizacji ruchu wprowadzić na obu jezdniach, w szczycie porannym, w szczycie popołudniowym, ale alternatywą jest zamknięcie na sztywno. Każda relacja zostanie zachowana. Owszem, ona będzie wiązała się z pewnym utrudnieniem. Kierowcy będą musieli na przykład korzystać z zawrotki, ale będą mogli przejechać.
18: Wstrzymany będzie ruch tramwajowy, pojawią się natomiast zastępcze autobusy.
17: Prawda Antyradia.
18: Suche noce przed kolejnym miastem Gliwice myślą o wprowadzeniu nocnej prohibicji. Zaczną od konsultacji społecznych.
20: Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku podczas nocnych dyżurów do szpitala miejskiego trafiło prawie 500 osób pod wpływem alkoholu. Do tego policjanci przeprowadzili ponad 1000 nocnych interwencji, a prawie 3000 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień. Zakaz sprzedaży alkoholu dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych w godzinach 22:06. Ankieta dla mieszkańców Gliwicy zostanie przeprowadzona w czerwcu. Natomiast we wrześniu projekt uchwały trafiłby na sesję Rady Miasta. Paulina Kozioł, Antyradio.
18: Na zegarach mamy teraz dokładnie 9:33. To była prawda Antyradia. Od 16 do 23 stopni dziś na termometrach w Polsce. Deszcz może padać w zdecydowanej większości kraju. Sucho ma być jedynie w zachodniopomorskim i lubuskiem. Wieczorem opady możliwe już tylko w Warszawie, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. I wtedy spodziewamy się od 10 maksymalnie do 16 stopni.
17: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Desrox Agave Juice, czyli sosu mam. A my cały czas przed wypłatą.
2: My gadamy o sosie troszeczkę. Gadaliśmy przed w pół do o tych cenach grozy, które są podawane a propos tego, co się dzieje nad morzem i a propos tych rybek z frytkami i surówką.
1: Się odnieśli?
2: Ale nie, ja bym chciał się odnieść.
1: Proszę cię bardzo.
2: I myślę, że ci słuchacze, którzy wiedzą, czym jest gastronomia, to również wiedzą, z czym to się je, że tutaj się płaci za lokal, za pracowników, za media, za towar i tak dalej, i tak dalej. I czasami wydaje się, że jest coś bardzo drogie, a tak naprawdę ten biznesmen bardzo mało na tym zarabia, tylko, że jeżeli on liczy koszty.
1: Napisał do nas Jacek i mówi, że menu w Barcelonie, słuchaj, trzydaniowe, można zjeść między 13 a 17 za 15 euroków za osobę, w knajpie Ole Majorka też się dobrze nazywa.
2: Ale mówię tutaj o aberracji pewnej, tylko o tym, że czasami trzeba łaskawie na gastronomów spojrzeć, tylko tyle ode mnie. 17 minut do godziny 10. Możemy ogłosić chyba osobę, która zgarnia wejściówkę, a w zasadzie podwójną wejścióweczkę na Mystic Festival.
1: Postanowiliśmy dzisiaj pomieszać sakrum z profanum, pytając o Jezusa Chrystusa, w zamian dać Mystic Festival karnet, który dostaje
2: Marta.
1: Yes.
2: Tak. I dostanie od nas zaraz maila, teraz retroci.
1: Gracias, mi amor.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Wyobraź sobie tę naszą śliczną słuchaczkę Martę, stary, a dookoła sami totalni wyjadacze, na przykład tak Behemoth koło niej. Z drugiej strony Black Label Society. Gdzieś tam obok Saxon, w oddali Mastodon bierze do Marty.
2: O, chłopaki z Megadeth, o, jak się uśmiechają, o, patrz,
1: i są ci z Anthraxa, rany Boga, no, słuchajcie, Marta spędzi najwspanialszy czas już niebawem na Mystic Festiwalu, bo dostała od nas karnecik, ale nie ona jedna, albowiem jutro
2: też będziemy rozdawać. Dodam, że jest to ostatnia edycja na terenie stoczni i to jest w sensie to jest bardzo smutne, ale super jest to, że po raz ostatni w tej wyjątkowej przestrzeni będziecie mogli spędzić tak miło i rock'n'rollowo, metalowo czas.
1: Małgostara Mesticiara mówi, że bez stoczni to nie będzie to samo, ale będzie, gwarantujemy. Powiedzcie sami, to się przekonacie. A po czym Marta, jak już mówiłem, ktoś jutro też zdobędzie karnet.
2: Słuchajcie, oprócz tych zespołów, które wymieniliśmy, bardzo dużo fajnych będzie ze Skandynawii. Naprawdę ten program wygląda imponująco. My się z wami żegnamy. Nasz program wyglądał mniej imponująco, ale w doborowym towarzystwie. Pani Małgorzata, pan Michał i ja.
1: To słuchajcie, teraz robimy headbanga na do widzenia. Dziękujemy bardzo. Chociaż krótkie mamy włosy, będziemy z wami metalowo i nie tylko. Jest 9:49. Nara!

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Klimatyczne referendum nie zginęło po senackim odrzuceniu. Będzie plan B. Plan B na dojazdy do centrum będzie potrzebny kierowcom w Warszawie. W tej prawdzie też argentyńskie radio, któremu plan B by się przydał.
0: Prawda Antyradia.
6: Minęła 10. Grzegorz Kornacki. Plan B jest gotowy i ruszy wkrótce. Prezydencki minister powiedział w telewizji Republika, że Karol Nawrocki nie porzuca tematu organizacji referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wczoraj temat upadł po raz pierwszy po wieczornym odrzuceniu przez Senat. Marcin Przydacz stwierdził, że Polacy chcieliby wypowiedzieć się w referendum, czy jesteś za, czy przeciw polityce klimatycznej. Tyle, że proponowane pytanie wcale tak nie brzmi. W rzeczywistości to, czy jesteś za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej. I rolniczej.
0: Prawda Antyradia.
6: Krucza w wersji 2.0. Stołeczni drogowcy ogłosili przetarg na przebudowę w centrum miasta. Czteropasmowa droga tranzytowa ma zamienić się w coś kameralnego, mówi ZDM i Jakub Dybalski.
7: Pasaż okolony dwoma szpalerami drzew, skrzyżowania wyniesione, będą przejezdne w jedną i w drugą stronę. Nie przewidujemy na kruczej żadnej wydzielonej infrastruktury rowerowej. Uzupełnienie w znacznej mierze zieleni, która tam teraz jest. Na tym pierwszym pasażu sporo mebli miejskich, ławek, czyli takich miejsc, gdzie można po prostu przysiąść i odpocząć.
6: Zwycięzca przetargu będzie miał półtora roku na realizację.
0: Prawda Antyradia.
6: Powrót rowerów miejskich do Opola. Miasto ruszyło z przetargiem na tańszą alternatywę dla wszechobecnych zawalających chodniki hulajnóg. Urząd Adam Leszczyński.
8: Tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić.
6: Rowerów będzie 200, w tym połowa to mają być elektryki, a system ma ruszyć za kilka tygodni.
0: Prawda Antyradia.
6: Nawet jedna litera może mieć kluczowe znaczenie. Przekonali się o tym w argentyńskim radiu. Redakcja przygotowała specjalny program o UFO w kontekście dokumentów ujawnianych przez Stany Zjednoczone. W pewnym momencie do dyskusji dołączył zaproszony ekspert, który miał powiedzieć, co wie o kosmitach. Zamiast tego uświadomił prowadzących na antenie, że owszem jest ekspertem, ale nie UFO, a urologiem. Jak przystało na fachowca, jednym zdaniem pokazał, jakie jest przygotowanie radia do audycji.
9: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Ciepło dziś w ciągu dnia. Będzie od 16 do 23 stopni. W wielu miejscach może popadać deszcz. Raczej przelotny i niewielki. Intensywniejsze opady dziś tylko w Małopolsce. Noc już będzie bezdeszczowa. Spodziewamy się od 6 stopni w Olsztynie, przez 8 w Szczecinie, Opolu i w Krakowie, maksymalnie do 10 w Trójmieście i w Warszawie.
9: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
0: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: w Antyradiu.
1: Jako wzrok, mamy 12 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradia. W Antyradiu kłania się nisko Aleksander Ostrowski i dodaje, że przyglądam się ostatnio dokonaniom Amerykanów. No i stwierdzam autorytatywnie, że najlepiej z nimi nie jest. Pewien Amerykanin celowo wjechał Teslą do jeziora. Jak tłumaczył policjantom, chciał przetestować tryb brodzenia. No i tak brodził, że auto zatonęło. Może naoglądał się Bonda albo coś w tym stylu. Proszę Państwa, społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzień aperitifu. Także dzień odnawiania znajomości. Podobno odgrzewane kartofle mniej smakują. Dzień fajnego miecza. Pewnie. Także dzień kosmosu, herbaty, rozwoju kulturalnego, obszarów Natura 2000 oraz dzień kadeta i wcale nie chodzi tu o auto. 21 maja 2007 roku brazylijski piłkarz Romario zdobył swego 1000 gola. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które wysłał mi społeczny researcher pan Wojciech, a mam jeszcze informacje o tym, że mamy tydzień z Mystic Festival. To największy polski festiwal metalowy, którego najbliższa edycja po raz ostatni odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej. Zagrają m.in. Megadeth, Black Label Society, Down, Mastodon czy Behemoth. Ja będę miał dzisiaj dla Państwa dwuosobowy karnet na wspomniany festiwal, który odbędzie się w dniach 3-6 czerwca. Proszę Państwa, zajmę się tym jak zwykle w odpowiednim momencie. Na razie dzieło muzyczne. Potem z pewnością zahaczymy o motoślad, a potem jeszcze będzie parę informacji, na przykład dotyczących butów.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Cóż tam w telewizji Motowizja? Już z wieczorem o godzinie 17:00 czwarty odcinek Akademii Motorsportu. Tym razem będzie można poznać wyścigową dwójkę na zupełnie różnych szczeblach kariery. Macieja Gładysza, który rywalizuje w Formule 3, oraz Julię Angelart, startującą w kartingu w klasie OK Junior. W dniach 22-24 maja rajdowe Mistrzostwa Europy przenoszą się na jedne z najszybszych i najbardziej widowiskowych szutrowych tras sezonu. Nadchodzi Królewski Rajd Skandynawii. Wszystkie odcinki specjalne będzie można obejrzeć na żywo w Motowizji. A już w przyszłym tygodniu wielkie emocje na żywo. Na widzów czekają transmisje aż w czterech różnych wydarzeń. Stacja pokaże rajd Japonii w WRC, drugą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, czy rajd nadwiślański oraz Indy NXT z Tymkiem Kucharczykiem oraz H2O z Bartkiem Marszałkiem. Dziś wieczorem o 21:00 na antenie telewizji Motowizja premiera Motośladu. W programie w Vintage Garage rozpoczynamy akcję ratowania skutera Benelli, który zatonął w czasie powodzi w Lądku Zdrój. Niestety woda dostała się do silnika. Michał z Vintage Garage twierdzi, że skuter da się ożywić. Zobaczymy, czy się to uda. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego. Dziś około godziny 18:00 na Facebooku i kanale YouTube'owym pojawi się kolejny odcinek, który mogę Państwu przekazać.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Greetings all earthlings, my name is Villevolo, a.k.a. VV.
3: And this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To pewne.

0: Bogonko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory, 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
4: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

okazja, żeby wspomnieć, że Polacy nie gęsi też swój język mają, bo poprzedni utwór trwał 5.47, ten z kolei 4.50, zatem grubo. Proszę Państwa, mamy, przypominam, tydzień z Mystic Festival. Mocarna impreza, zaproszenia na wspomniany koncert, a właściwie wiele koncertów. Zajmę się tym oczywiście w stosownym momencie, jak myślę, koło 12, może po 12, jeszcze zobaczymy.

0: Państwa za chwil kilka sięgniemy prawdy antyradia, posłuchamy co tam w kulturze i co w pogodzie, a chwil kilka później powrócę i powiem Państwu, co powiedział szewc z Olsztyna, proszę Państwa.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Bon Jovi.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nielegalne papierosy namierzone i przechwycone w Śląskiem. Ciało w gruzach budynku, który runął przy polskiej granicy. W tej prawdzie też odkrycie z serii oczywistych. Jak człowiek głodny, to zły.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. 11,5 miliona sztuk nielegalnych papierosów. Śląska policja przejęła taki towar w trakcie przeładunku. Wszystko było na 33 paletach. Wartość 12 milionów złotych.
0: Prawda Antyradia.
1: Ciało w gruzach budynku w Görlitz. Służby znalazły zwłoki 25-letniej turystki z Rumunii. Dwa dni po tym, jak konstrukcja przy polsko-niemieckiej granicy runęła. Poszukiwania na miejscu ciągle trwają. Nadal brakuje dwóch osób. Za zaginioną uznawana jest jeszcze 26-latka z Rumunii i 48-latek z obywatelstwem bułgarskim i niemieckim.
0: Prawda Antyradia.
1: Pierwsze w mieście grzebowisko dla zwierząt i spalarnia szykują się w Krakowie. Za dwa lata ruszą na obrzeżach Nowej Huty. Park Wiernych Przyjaciół, bo tak to ma się nazywać, nie będzie oddziaływał na otoczenie.
2: Nie wyczujemy żadnego zapachu, negatywnego oddziaływania grzebowiska, nie ma żadnego. Niczym się to nie różni od zwykłego parku z infrastrukturą, alejkami, tylko tyle, że mamy faktycznie szczątki zwierząt pochowane w odpowiedni sposób, tak żeby były bezpieczne dla środowiska.
1: Zapewniała miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka. W parku będzie około 1000 miejsc.
0: Prawda Antyradia.
1: Małe też może być miłe, zwłaszcza jeśli ma ten zapaszek. 18 studyjnych kin otwiera się jutro na widzów. Nadchodzi trzecia edycja Dni Śląskich Kin Studyjnych.
3: Bardzo mnie cieszą te inicjatywy lokalne, filmowe, bo Patria w Rudzie Śląskiej pokaże film Genia o mieszkance z Goduli. Oprócz tego w Knurowie będą właśnie pokazane fragmenty Knurowa, zrekonstruowane przez Filmotekę Śląską, więc to są takie, powiedziałam, nieoczywiste punkty programu.
1: Mówiła prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego Urszula Biel. Impreza potrwa do środy.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak człowiek jest głodny, to jest zły. Starą prawdę na nowo odkrywają Amerykanie. Przygotowali badania, z których wynika, że powszechne, bezpłatne posiłki w szkołach poprawiają zachowanie uczniów. Liczba zawieszeń jest mniejsza o około 10% w podstawówkach i o 6% w szkołach średnich. Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 11. To oczywiście oznacza, że już czas na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś i jutro.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Za 20 lat dowiemy się, czy jedenastka przeżyła. Mniej więcej takie można mieć oczekiwania co do wyjaśnienia finału serialu Stranger Things. Mówią o tym sami twórcy, bracia Duffer. W podcaście Happy Sad Confused nawiązali do rodziny Soprano, której tajemnice zostały rozwikłane właśnie po 20 latach. Przy okazji panowie Matt i Ross przekazali, że skończyły im się pomysły na główną historię serialu. Szykują jednak inne, osadzone w tym uniwersum. Spider-Man będzie się bił z Hulkiem. Plotki na temat nowego filmu o Człowieku Pająku potwierdzają klapki. Takie klapki na nogi, służące z reguły do ubijania pająków. Merch związany z filmem, bo oficjalnych szczegółów nie ma. Plotki mówią, że powodem starcia ma być szał Hulka spowodowany działaniami Jean Grey. Zielony wielki chłop ma siać zniszczenie w Nowym Jorku, w mieście Spider-Mana. Premiera pod koniec lipca.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Jutro powinno być ładniej niż dziś. To znaczy znów będzie do 23 stopni, ale ma być więcej słońca i mniej deszczu.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, prawie 13 minut po godzinie 11. Słuchają Państwo Antyradia. Mówiłem na początku, na końcu poprzedniej godziny, że powiem Państwu, co mówi szef z Olsztyna. Pan Piotr Kłos przyglądał się od dziecka pracy dziadka i ojca w rodzinnym zakładzie szewskim. Dziś sam naprawia buty, no i stwierdził, że obecnie produkowane są buty z materiałów, które nie nadają się nawet do naprawy. Dzisiaj robią buty ze szmat i paku, mówi pan Piotr. Ludzie kupują takie obuwie za 50 zł i traktują jako jednorazówki. Po kilku miesiącach wyrzucają do śmieci. I to jest ekologia? Pytam. No w sumie tak, no bo te buty, jak są robione z paku, to prędzej czy później ulegają biodegradacji. Jednakowoż też jest pewien sens w tym, że kupują ludzie buty po 50 zł, potem je wyrzucają, bo kto by chciał to czyścić. To jest paranoja. Proszę Państwa, jakby nie było, działa. A z drugiej strony, no przekre, że coraz mniej takich zakładów szewskich. Ja, żeby znaleźć pana szewca, to kręciłem się kiedyś po Warszawie z 2 godziny, ale natrafiłem. Trzymajcie się Antyradia, rodaczki i rodacy.

0: To, że buty powstają ze szmat i paku, to małe miki w porównaniu z tym, że nie ma już kobiety z brodą, w sensie Conchity Wurst. Conchita Wurst ostatnimi czasy stawia na krótszą fryzurę, pokazuje się w bardziej casualowych lub męskich stylizacjach. Jedno jest pewne, po dawnym eurowizyjnym wydaniu, które znała cała Europa, praktycznie nie ma już śladu. Przyznacie państwo, że to jest bangaranga. Rodaczki i rodacy, jedziemy dalej.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly. And you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
15: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
14: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
15: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
17: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

słuchacie Antyradia, to już bardzo, bardzo blisko do godziny 12. Po 12 rozdawnictwo. Będziemy mieli jedno, dwuosobowe zaproszenie na Mystic Festival plus zestaw merchu w Mystic Festival. Przepraszam, nie wiem, czy na skutek tej informacji, którą podałem w dniu dzisiejszym o Amerykaninie, który swoją Teslą wpakował się do jeziora i tłumaczył się przed policją, że zrobił to dlatego, żeby sprawdzić, jak działa funkcja brodzenia. Pan szef BBN-u, były szef BBN-u powiedział, jest wiele rzeczy, na które można zwrócić uwagę u Amerykanów, ale to są jedyni Amerykanie, jakich mamy. Takich mamy i lepszych mieć nie będziemy. Bardzo ciekawa koncepcja. Szacunek i gratuluję tego wywodu. Proszę Państwa, my jedziemy w kierunku godziny 12 z Antyradiem.

0: spotkanie w chwilach ekstazy mówią iha. No właśnie, ja wam te radio nie powiem iha, tylko powiem, że nie będzie bangarangi, ponieważ po godzinie 12 rozdawnictwo zaproszeń na Mystic Festival. Wykonam to oczywiście w charakterze wykańczalni.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Pierwsze myśliwce F-35 niebawem w Polsce. Jest zapowiedź ministra obrony. Znów wrzawa wokół skandalicznego zachowania izraelskich polityków. Szalet zdemolowany hulajnogą. Kreatywnych chuliganów mają w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Pierwsze samoloty F-35 znajdą się w Polsce w ciągu kilkudziesięciu godzin. Jak przekazał minister obrony, oficjalne przyjęcie tych maszyn, takie z pompą, będzie dopiero w połowie czerwca. Polska zamówiła w sumie 32 takie maszyny u Amerykanów za ponad 4,5 miliarda dolarów. To jedna z największych transakcji zbrojeniowych w historii kraju. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
1: Prawda Antyradia.
0: Interwencja polskich konsulów w sprawie Polaków zatrzymanych przez siły Izraela. Mieli się wybrać osobiście do portu, gdzie są przetrzymywani. Jednocześnie Polska żąda przeprosin i nie akceptuje zachowania izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Ten opublikował nagranie, na którym rozbawiony przechadza się między kręczącymi, skutymi ludźmi. Żądamy spotkania z naszymi obywatelami i ich uwolnienia, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wiewiór.
2: Ale nie tylko uwolnienia, ale w czasie, kiedy są przetrzymywani, traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Nasi konsulowie są w tej chwili i w Ashdod, i w prawdopodobnym miejscu, do którego będą przewiezieni nasi obywatele do więzienia.
0: To, że MSZ odradzało polskim obywatelom wyjazd do Izraela i Palestyny, nie oznacza, że akceptujemy naruszanie ich praw i ich godności, pisze w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski. Zatrzymani Polacy mieli być członkami flotylli z pomocą humanitarną dla Gazy.
1: Prawda Antyradia.
0: Statystyczna matka rodząca dziecko w naszym kraju w zeszłym roku miała ponad 31 lat. Z danych GUS wynika, że najwięcej kobiet rodziło w miastach na Mazowszu, mówi Katarzyna Góral-Radziszewska.
3: Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu, i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy.
0: Statystyczny bobas ważył 3,5 kg, ale były też odstępstwa. Najcięższe dziecko urodzone w zeszłym roku ważyło prawie 6 kg, najmniejsze 350 gramów.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamiast zaparkować e-hulajnogę przed szaletem, wjechał na niej do środka przez zamknięte drzwi. Do takiego incydentu doszło w parku Czyżyny w Krakowie i to nawet nie tak, że sprawcę przycisnęło, to był zwykły chuligan.
4: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tą opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać.
0: Mówi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Słonecznie w większości kraju, w okolicach Łodzi i Olsztyna grzmi. Z czasem może popadać w pasie od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę. Jutro raczej bez deszczu, na zachodzie pochmurno, na wschodzie słonecznie. W sobotę ma się chmurzyć prawie wszędzie, ale padać nie powinno. W niedzielę deszcz i burze w północnej połowie kraju.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradio.
1: O, prawie 15 minut po godzinie 12. Nawet Stefan Burczy Mucha by się nakręcił na to, co za chwilę powiem, proszę Państwa, bo właśnie w Antyradiu będę rozdawał dwuosobowy karnet na Mystic Festival 3-6 czerwca, Stocznia Cesarska, Gdańsk. Do tego zestaw merchu Mystic Festival. Proszę bardzo. Proszę Państwa, cóż trzeba zrobić? No trzeba po pierwsze przygotować mail pod adres ostry@antyradio.pl. W tym mailu proszę wymalować imię i nazwisko, dokładny adres, bo jeszcze muszę ten merch wysłać, no i numer telefonu na wypadek wszelki. Będziemy rozdawać to zaproszenie na zasadzie wykańczalni, bo bardzo lubię tę formułę. Państwo, jak zauważyłem, także można się wykazać kreatywnością. Rodaczki, rodacy, dowcip rozpoczyna się tak. Burak cukrowy na koncercie spotkał trzcinę cukrową. Popatrzył na nią i powiedział. No właśnie, cóż takiego powiedział burak cukrowy na koncercie, widząc trzcinę cukrową. Proszę to wpisać w temacie maila, błagam, bez intra, tylko samo zakończenie, bo to szybciej działa i ja też szybciej to zauważę. Proszę Państwa, czekam na Wasze propozycje. Pod adresem ostry@antyradio.pl.

0: Ekwador trwa bitwa o zaproszenia na Mystic Festival, tak dokładnie to karnet na Mystic Festival na dni 3-6 czerwca, Stocznia Cesarska, Gdańsk. Do tego zestaw merchu Mystic Festival. Rodaczki, rodacy, przybywają maile, przeczytam je cały czas. Nadal daję Państwu szansę na przebicie tych propozycji, które moim zdaniem wydają się być najciekawsze. W mailach wypełnionych poprawnie, czyli imię i nazwisko, dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu, piszą Państwo, jak zakończy się spotkanie. I kiedy to Burak Cukrowy na koncercie spotkał Trzcinę Cukrową, popatrzył na nią i powiedział, cóż takiego powiedział Burak na widok Trzciny. Proszę Państwa, proszę to wpisywać naprawdę w temacie maila i poczekać na efekt Państwa działania.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie.
4: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₪49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko $14.99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie $6.99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
21: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram.
0: program z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
21: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
22: Znowu lecicie?
23: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
22: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
23: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
24: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
26: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
27: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

No i pozostaje odpowiedź na pytanie, kto będzie się bawił na Mystic Festival 3-6 czerwca, Stocznia Cesarska Gdańsk. Proszę Państwa, zadanie było takie. Burak Cukrowy na koncercie spotkał trzcinę cukrową. Popatrzył na nią i powiedział: chyba mamy wspólne korzenie. Napisał pan Adam. I to pan Adam zwycięża. Pan Adam będzie się bawił na koncercie, na którym, przypominam, wystąpią m.in. Megadeth, Black Label Society, Down, Mastodon czy Behemoth. No i oczywiście jest szansa, że przesyłka z merchem festiwalowym dotrze na czas do pana. A wręcz szanse poważne są. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej. Gratulacje panie Adam i gratulacje do wszystkich, którzy pisali naprawdę fajne rzeczy, no ale ja muszę wybrać jedną odpowiedź, jedno zakończenie i padło na pana Adama. Rzeczywiście interesujące i dwuznaczne dosyć zakończenie.

0: tak, w studiu Antyradia pojawił się Bartek Synowiec. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry, czwarty w kolejności do prowadzenia.
0: Wiesz co, ja ci... Nie, ale mam przynajmniej, wiesz, jakieś zmiany, nie jest nudno. Wiesz co, tak się zastanawiałem od dłuższego czasu, co było pierwsze, czy ktoś powiedział, że jest metalem, czy pierwsza była Metallica, od której wzięły się te określenia na kogoś, to jest... Kto słucha metalowej muzy?
1: Metallica wzięła swoją nazwę od gatunku muzycznego, więc... A. Tak to się jakoś złożyło.
0: Dwa słowa, jak było na koncercie?
1: Super, ja mogę tylko powiedzieć, że byłem w Snake Picie, więc moje wrażenia są wystrzelone w kosmos, ale może więcej o tym opowiem po godzinie 13 w Lokomotywie.
0: Bardzo pięknie. Ja, Aleksander Ostrowski, kłania się nisko, na ile pozwala wiszący przed nosem przyrząd. Mówię do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24, 39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Znów drony nad krajami bałtyckimi, alarm na Łotwie, prezydencki pomysł na referendum do kosza. Senat zdecydował, szok cenowy na rynku paliw poskutkuje wzrostem inflacji, ostrzega Komisja Europejska.
0: Prawda Antyradia.
18: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Co najmniej jeden dron z zagranicy wykryty w przestrzeni powietrznej Łotwy. Alarm został ogłoszony przy granicy z Rosją i Białorusią. Mieszkańcy dostali ostrzeżenia na telefony. Tylko w tym tygodniu było już kilka takich incydentów w krajach bałtyckich. W Estonii jeden dron został zestrzelony przez F-16.
0: Prawda antyradia.
18: Nie będzie referendum, o które prezydent zawnioskował do Senatu. Izba Wyższa nie zgodziła się na głosowanie Polaków w sprawie polityki klimatycznej Unii. Karol Nawrocki chciał, żeby obywatele odpowiedzieli na pytanie, czy popierają działania, przez które wszystko drożeje. Chętni do takiego głosowania, a przeciwni Zielonemu Ładowi są związkowcy, którzy demonstrowali wczoraj w Warszawie.
3: Senatorów myśmy wybierali i oni mają robić to, co my chcemy. Muszą ludzie zdecydować, a nie Senat.
19: I wtedy wyjdzie, czego Polacy chcą.
18: Demonstracja przebiegła spokojnie, policja nie odnotowała żadnych większych incydentów.
0: Prawda antyradia.
18: PKB Polski w górę o 3,5% w przyszłym roku. W 2027 hamowanie do 2,8%. Komisja Europejska utrzymuje swoje prognozy dla naszego kraju. Zmieniają się jednak przewidywania co do inflacji z 2,9% do 3,6% w przyszłym roku, później znów niespełna 3%. W skali całej Unii też wzrost. Szok energetyczny związany z wojną na Bliskim Wschodzie zwiększy unijną inflację z około 2 do mniej więcej 3%.
0: Prawda antyradia.
18: Koniec utrudnień w centrum Sosnowca. W piątek o 20:00 kolejarze już na stałe otworzą przejazd pod wiaduktem na ulicy Piłsudskiego. PKP PLK, Katarzyna Głowacka.
20: Kierowcy będą mieć do dyspozycji 2 wewnętrzne pasy jezdni. Pozostałe 2 pasy zostaną udostępnione po wykonaniu prac wykończeniowych planowanych do końca czerwca. Ruch pieszy jest utrzymany przez cały czas prowadzenia inwestycji. Pociągi kursują zgodnie z rozkładem jazdy.
18: Autobusy i tramwaje wrócą na swoje stałe trasy w sobotę rano. Jednak jeszcze na chwilę w sobotni wieczór przez maraton zagłębiowski będą utrudnienia. 2:30 po 13:00 to była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
21: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
18: Słonecznie w większości kraju, w okolicach Łodzi i Olsztyna grzmi, z czasem może popadać. W pasie od Mazur przez Mazowsze po Małopolskę, jutro raczej bez deszczu, na zachodzie pochmurno, na wschodzie słonecznie. W sobotę ma się chmurzyć prawie wszędzie, ale padać nie powinno, w niedzielę deszcz i burze w północnej połowie kraju.
21: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
0: Lokomotywa w antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.
22: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.

Nowe The Afghan Weeks w Antyradiu. Duva Teen, piękny numer. Jak i cała twórczość The Afghan Weeks jest piękna. Polecam, Bartek Synowiec. Witam was w ten jakże piękny dzień. To czwartek, 21 maja. Można powiedzieć, że dopiero doszedłem do siebie po wtorkowym koncercie Metaliki i niesamowitej pokoncertowej audycji z waszymi telefonicznymi wrażeniami. Nie zapomnę tego nigdy. Przed nami Lokomotywa do godziny 16. No to co, jedziemy? I nie zatrzymujemy się, a nawet nie możemy. Po angielsku to będzie Can't Stop, czy jakoś tak.

0: Organek i Kate Moss to idealna piosenka, żeby porozmawiać o black metalu, bo ja oczywiście nie przyszedłem z pustymi rękami. Na dzisiejszy program w Antyradiu zawsze jest coś fajnego do wygrania i dzisiaj będę miał coś dla fanów black metalu i muzyki filmowej jednocześnie. Grupa Furia, czyli znany polski black metalowy zespół, gra koncerty pod tytułem Furia gra kino. Trochę więcej opowiem, o co w tym wszystkim chodzi, nieco później. No i oczywiście rozdam bilety, zostańcie z Antyradiem.
1: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: W Media Expert taniej masz.
12: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
16: Rossmann.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
19: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
20: Sprawdź to sam, check it out.
19: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3. z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

Wracając jeszcze na chwilę do koncertu Metallica w Chorzowie, to pewnie już słyszeliście, że dzięki niemu został pobity rekord frekwencji. Koncert obejrzało na żywo ponad 90 tysięcy fanów. Ustanawiając rekord i zapisując koncert jako największe wydarzenie stadionowe w historii Polski. No to u nas takie rzeczy się dzieją, a za granicą seniorzy uprawiają crowdsurfing i to nawet nie na koncercie Metallica, a na koncercie country. Czytam właśnie, że podczas koncertu Brantleya Gilberta, który odbył się w ramach festiwalu Rock the Country w Austin w Teksasie, został pobity osobliwy rekord Guinnessa. 99-letnia Paulina Kane stała się najstarszą osobą, która uprawiała crowdsurfing. Całe to wydarzenie zostało zarejestrowane. Pani Pauline Kane jest znana na TikToku jako Gangsta Granny. Widziałem wideo z tego wydarzenia. Naprawdę taka Gangsta Granny uprawia crowdsurfing. Wygląda to co najmniej osobliwie. Jak wam się nudzi, to wpiszcie sobie gdzieś w wyszukiwarkę Gangsta Granny crowdsurfing. No i wyskoczy wam wideo. Koniecznie dopiszcie crowdsurfing, bo jak wpiszecie samo Gangsta Granny, to mogą wyskoczyć wam różne nieodpowiednie treści.

0: Antyradio słuchacz Robert przysłał mi maila. Cześć, pewnie po koncercie Mety można było wpaść w furię, że tyle śmieci zostało wokół. A propos garbage, czyli śmieci, dla tych, co by je chcieli pozbierać, jakiś przeciek, kiedy podgłośnić radyjko. No i Robert tu się odnosi między innymi do zbliżających się koncertów zespołów Furia i zespołu Garbage, który przyjedzie do Warszawy za parę dni. Jeśli chodzi o Furię, to bilety rozdam dzisiaj po godzinie 14, czyli już niedługo. A jeśli chodzi o Garbage, to będę miał ogromną niespodziankę dla fanów tej grupy i uchylę rąbka tajemnicy też po godzinie 14. Teraz muszę spadać na chwilę, bo Mieszko Drescher będzie chciał zająć moje miejsce, żeby przeczytać prawdę Antyradia o 14.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Hi, we're Guan Waves.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUVIE, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Pre-Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Kingciarz zatrzymany. Prezes internetowego Kantoru wpadł w USA. Polacy wypuszczeni z izraelskiej niewoli są już w drodze do Turcji. Informacja cenna jak plastik. Sklepy zyskują dane o klientach dzięki systemowi kaucyjnemu.
9: Da Antyradia.
10: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezes firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od niemal roku. Teraz trwa procedura ekstradycyjna. Polska prokuratura czeka na decyzję amerykańskiego sądu. Samo śledztwo w sprawie serwisu Cinkciarz.pl ciągnie się od października 2024 roku. Klienci mieli stracić ponad 125 milionów złotych na usłudze internetowej wymiany walut.
9: Prawda Antyradia.
10: Zakaz wjazdu na terytorium RP może dostać izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. Chodzi o skandaliczne zachowanie wobec zatrzymanych aktywistów, którzy wieźli pomoc humanitarną dla Gazy. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak Ben-Gwir szydzi z klęczących na ziemi skutych ludzi. Wśród nich byli Polacy. Zostali już wypuszczeni i są w drodze na lotnisko w Turcji. Jak informuje rzecznik MSZ Maciej Wawiór, w Stambule czeka na nich bezpieczne miejsce.
9: Prawda Antyradia.
10: Zniszczone kamienice zostaną rozebrane. Katowickie inwestycje ogłosiły przetarg na wyburzenie 5 budynków w sąsiedztwie powstającego Centrum Himalaizmu, mówi Dawid Kwiecień.
11: Opuszczone budynki zostaną rozebrane i powstanie tu parking dla mieszkańców oraz odwiedzających budowane Centrum Himalaizmu imienia Jerzego Kukuczki.
10: Zakres prac, które mają potrwać blisko 1,5 roku, obejmuje też przebudowę skrzyżowania ulic Kraszewskiego z Katowicką i Mieroszewskiego.
9: Prawda Antyradia.
10: System kaucyjny to może być dla sklepów nie tylko przykry obowiązek organizacji zbiórki opakowań, to też źródło wiedzy o klientach.
12: Pusta butelka to nie tylko śmieć, to też informacja. Polski system kaucyjny, Joanna Górecka.
13: Właściciel sklepu wie, jakie konkretnie opakowania, po jakich konkretnie produktach zostały zwrócone w jego sklepie. Wie zatem, co jest popularnym napojem w jego najbliższej okolicy.
12: Taka wiedza może być opłacalna.
13: Jeśli nie ma w asortymencie tego akurat produktu, może go wprowadzić.
12: I chyba sklepy zaczynają to zauważać. Rośnie liczba punktów zbiórki także tam, gdzie nie wymaga tego ustawa. Wiceminister klimatu Anita Sowińska.
14: 32 tysiące punktów zbiórki to są małe sklepy.
12: Do końca kwietnia zebrano ponad 1 miliard opakowań ze znaczkiem kaucji. Joanna Obuchowska, Antyradio.
9: Sponsorem programu są Militaria.pl.
10: Przejaśnienia w większości kraju, na Mazurach przestaje grzmieć, ale kropi. Podobnie w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę i Śląsk. Na termometrach od 18 w Gdańsku, przez 21 we Wrocławiu, do 23 stopni w Warszawie. Jutro podobna temperatura, bez opadów, na wschodzie słonecznie, na zachodzie raczej pochmurno.
15: Sponsorem programu były militaria.pl.
16: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

odliczamy dni do premiery nowego albumu The Rolling Stones. Płyta Foreign Tongues ukaże się 10 lipca i z niej właśnie pochodzi nowy kawałek In The Stars, którego słuchaliśmy. Powiem tak, jeśli przechodzicie codziennie koło jakiegoś sklepu muzycznego, to dzień premiery tego albumu z pewnością was nie ominie, bo nagle zaczniecie zwracać uwagę na coś dziwnego, co stoi na półkach.

Z pewnością zwrócicie uwagę na okładkę albumu Foreign Tongues, która jest nieco niepokojąca. To jest taki kolaż twarzy Micka Jaggera, Keitha Richardsa i Roniego Wooda. I wyszła z tego kolażu nieco taka postać przypominająca mi Slota z filmu Goonies. O ile pamiętacie, taki stary film młodzieżowy. Okładka wygląda co najmniej tak osobliwie jak 99-latka uprawiająca crowdsurfing na festiwalu country. A może nawet bardziej. Bartek Synowiec, zapraszam, to jest Rokomotywa Wentradio.

0: White Line, Frankenstein i Alice Cooper. Kolejny kawałek, który warto sobie wrzucić na playlistę z muzyką na Halloween. Ale do Halloween jeszcze daleko. Pół koncertowej wiosny i całe koncertowe lato przed nami. Przed godziną 14 antyradiosłuchacz Robert pytał mnie mailowo o bilety na koncert grupy Garbage w Warszawie. Jak wspominałem, ja wspomniałem, że będę miał niespodziankę dla fanów tego zespołu. No to uwaga, do niespodzianki.
1: Hi, I'm Butch Vig from Garbage and you're listening to Anti-Radio.
0: Tak jest, udało nam się spotkać z legendarnym Butchem Vigiem, czyli człowiekiem, który wyprodukował Nevermind, Nirvana, Siamese Dream, Smashing Pumpkins, Betty, grupy Helmet i kilka innych legendarnych płyt. No i do tego Butch Vig gra sobie na perkusji w grupie Garbage. Będzie można go zobaczyć na koncercie w Warszawie 30 maja, a także w przyszłym tygodniu usłyszeć wywiad z nim na antenie Antyradia. Trochę poopowiada o swoim zespole i o przyjeździe Garbage do Polski. No i teraz tak, bilety na ten koncert będą do zdobycia w przyszłym tygodniu na naszej antenie, o to nie musicie się martwić, a poza tym do zgarnięcia będą wejściówki na A Perfect Circle, Bring Me The Horizon, Jacka White'a, Limp Bizkit, Toma Morello i innych, i to wszystko w jednym tygodniu. Więc koniecznie bądźcie z nami od poniedziałku, od samego rana i sprawdźcie, jak świecą gwiazdy rocka w Antyradiu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
7: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Winiar Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Jim Morrison ma rację, ludzie są dziwni, czasami coś obiecują, a potem się z obietnic nie wywiązują. Ale ja do nich nie należę, bo teraz czas przejść do czegoś, co zapowiadałem na początku dzisiejszej lokomotywy i co obiecywałem. Wspominałem, że będę miał do oddania bilety na jeden z koncertów z cyklu Furia gra kino. Chodzi oczywiście o naszą polską, śląską Furię, która zaangażowała się w kolejny ciekawy projekt w poprzednim roku w ramach współpracy z Silesia Film. Z okazji 25. urodzin Filmoteki Śląskiej w Katowicach narodził się właśnie projekt Furia gra kino. No i fani mieli wtedy okazję doświadczyć takiego wyjątkowego projektu, który był koncertem na żywo połączonym z projekcją filmu. Ja niestety nie miałem okazji jeszcze tego zobaczyć na żywo, ale czytałem, że w trakcie tego wydarzenia obraz i dźwięk przeplatają się, oferując niezwykłą podróż w przeszłość Śląska. No ale za to wy możecie zobaczyć Furię grającą kino 24 maja w klubie Studio w Katowicach, bo na ten właśnie koncert mam do oddania dwa podwójne zaproszenia. To kto chce iść? Mam pytanie konkursowe skierowane do fanów Furii. Pytanie zabrzmi dziwnie, ale kto ma wiedzieć, ten wie, o co chodzi. Pytanie brzmi: który miesiąc księżyc milczy? Kto zna odpowiedź i chce iść na koncert Furii grającej kino 24 maja w Krakowie, niech pisze do mnie na bartek@antyradio.pl. Odpowiedź na pytanie, który miesiąc księżyc milczy. A skoro mowa o black metalu, to teraz nie może zabraknąć najbardziej mrocznego kawałka w historii tego gatunku. Living on a Prayer, Bon Jovi.

0: Za 8 minut minie godzina 15. Nothing Else Matters, czyli jeden z tych kawałków, które zostały zagrane na płycie Stadionu Śląskiego przez Metallicę. Było też wyznanie o tym, że Robert Trujillo chce być puchaczem, to znaczy, przepraszam, sową, bo był cover Chcemy być sobą. Perfektu. Do tego jeszcze wrócimy po godzinie 15, podobnie jak do rozwiązania konkursu z koncertem grupy Furia.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, 2 fotele i stół za 897. Grill gazowy 4-palnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
16: Castorama!
6: Teoria
16: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
17: Po reklamie.
18: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Ilias de Rocca, Am de Radio. Am de Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Uran zostaje, mówią władze Iranu. Nie zanosi się na rychły koniec wojny z USA. Szychy NATO naradzają się w Szwecji. To przygotowania do lipcowego szczytu. Mercedesem na Juvenalia. Specjalną linię uruchamia śląski ZTM.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 15. Mieszko Drescher. Zapraszam. Wysoko wzbogacony uran ma pozostać w kraju. Nakazał to najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu. Informuje o tym agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w tamtejszych władzach. Te przekonują, że rozwijają program jądrowy w celach pokojowych. Zgromadziły jednak prawie pół tony materiału, z którego można zrobić 10 bomb atomowych. Z pokojem ma to tyle wspólnego, co ostrzegawczy strzał w tył głowy, którym Amerykanie próbowali rozwiązać problem, a ostatecznie go pogłębili.
0: Prawda Antyradia.
1: Tymczasem w NATO kolejna narada przed naradą. Tym razem do Szwecji zjechali przywódcy państw sojuszu, żeby przygotować się do lipcowego szczytu w Turcji. Wśród tematów rozmów stały już punkt programu, czyli wsparcie dla Ukrainy. Mają być i nowości, czyli Amerykanie wycofujący się z Europy.
0: Prawda Antyradia.
1: Na Juvenalia autobusem ZTM w Śląskiem uruchomił specjalną linię S1, która będzie kursować między centrum Katowic a Muchowcem, gdzie odbywają się koncerty. ZTM Michał Wawrzaszek.
2: Połączenia na linii S1 będą realizowane nawet co 12 minut przed koncertami oraz co 10 minut po ich zakończeniu. W późniejszych godzinach ta częstotliwość będzie wynosić 15 minut.
1: Specjalna linia S1 dla studentów jest bezpłatna. Można z niej korzystać do niedzieli.
0: Prawda Antyradia.
1: Z okazji nadchodzącego Dnia Matki garść statystyk. GUS przyjrzał się kobietom, które urodziły w zeszłym roku.
3: Polki matkami zostają coraz później. GUS Katarzyna Góral-Radziszewska.
4: Statystyczna kobieta miała ponad 31 lat.
3: Najczęściej bąbelki przychodzą na świat w lipcowe wtorki.
4: Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg.
3: Wyzwanie zaczyna się po opuszczeniu porodówki. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że prawie 70% matek odczuwa presję większą niż ich matki. Wiktoria Pieńkosz.
5: Konieczność dążenia do perfekcji na wielu polach jednocześnie. Od nieskazitelnego wyglądu i prowadzenia domu po sukcesy zawodowe.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: 2:15. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura. Pełna kultura. Zapraszam. Typowo disneyowe te nowe Gwiezdne Wojny. Takie nie za fajne. 6/10. Na Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze recenzje krytyków filmu Mandalorian and Grogu. Tylko jakieś 60% z nich jest pozytywnych. Ludzie, którzy widzieli już ten film, są zgodni co do tego, że to nie żaden wielki powrót kultowego Star Wars do kin, tylko niewyróżniający się przeciętniak z prostą historią, która szybko uleci z głowy. Fabuła jest osadzona w czasach po upadku Imperium, co nie oznacza, że Nowa Republika ma już z górki. Premiera kinowa w Polsce w piątek. Agencja wraca z drugim sezonem. To serial Sky Showtime, który okazał się hitem krótko po debiucie. Fabuła kręci się wokół agenta CIA, którego kobieta stała się więźniem politycznym w Sudanie. Szpieg próbuje swoimi metodami wydostać ją z tarapatów. Premiera 21 czerwca.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Przejaśnienia w większości kraju, kropi w pasie od Pomorza przez Mazury i Mazowsze aż po Małopolskę i Śląsk. Na termometrach od 18 w Gdańsku, przez 21 we Wrocławiu, do 23 stopni w Warszawie. Jutro podobna temperatura, bez opadów, na wschodzie słonecznie, na zachodzie raczej pochmurno.
6: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

dobre, to Foo Fighters. Nie ma miętkiej gry, fajnie jak od czasu do czasu pokazują pazury. Of All People to z ich ostatniego albumu Your Favorite Toy, który ukazał się przed paroma tygodniami. Dzisiaj dużo mówiliśmy o koncercie Metallica i wspominałem też, że w przyszłym tygodniu będą bilety m.in. na Perfect Circle, na Bring Me The Horizon, na Jacka White'a, na Toma Morello i wielu innych. Taki mamy sezon koncertowy właśnie w tym roku w Polsce i cieszę się, że panowie z Foo Fighters też się na niego zapisali. 15 czerwca grają na Narodowym. Pierwszy stadionowy koncert w naszym kraju, mam nadzieję, że nie ostatni. My też tam będziemy, będzie studio Antyradia pod Stadionem Narodowym, tak jak było pod Stadionem Śląskim przed koncertem Metallica, więc jeśli wybieracie się na Foo Fighters, to koniecznie nas odwiedźcie. Bartek Synowiec, jedziemy razem lokomotywą do 16.

0: Tila Lindemana udającego Elvisa Presleya nie było w moim bingo na dzisiejszy dzień, ale proszę bardzo, jak potrafi zaskakiwać antyradio. Przyszła pora na rozwiązanie dzisiejszego konkursu, a miałem w nim do rozdania dwa podwójne bilety na koncert Furia Gra Kino 24 maja w krakowskim klubie Studio. Na to wyjątkowo zapowiadające się wydarzenie wybiorą się Tomek z Gliwic i Remigiusz z nie wiadomo kąd, bo się nie podpisał, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe, pytanie, które powstało ze względu na niski iloraz inteligencji prowadzącego i brzmiało, który miesiąc księżyc milczy. Ale niektórzy zrozumieli mimo wszystko, wśród nich Tomek i Remigiusz właśnie. Poprawna odpowiedź na to pytanie to luty, bo to wszystko odnosi się do znanego albumu grupy Furia zatytułowanego Księżyc milczy luty. Świetna płyta, polecam. Gratulacje panowie, bilety do Krakowa lecą do was.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
3: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
2: Cały rok. Od zawsze.
3: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrieCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: To jest Rock News w Antyradio.
15: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowość z obozu Nothing But Thieves. Zespół opublikował singiel Evolution. Na razie nie towarzyszą mu żadne dodatkowe informacje, można jednak spodziewać się, że nadchodzi nowy album. Od ostatniego Dead Club City mijają już 3 lata. W cięższej kategorii nowość zapowiada Behemoth. Zespół wyda Eye Sculptor, zestaw 8 niepublikowanych dotąd utworów. Materiał, który według zapowiedzi Nergala ma łączyć przeszłość grupy ze świeżym brzmieniem i przyszłością, ukaże się na CD, na winylu, na kasetach magnetofonowych i w specjalnym boksie. Premiera 4 września, przedsprzedaż w czerwcu. Nie będzie koncertu Static X na Mystic Festival. Zespół odwołuje całą tegoroczną trasę przez poważne problemy zdrowotne jednego z muzyków. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
13: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Bartek Synowiec.

0: Za 16.16 w studiu Antyradia pojawili się Sandra Hajduk-Popińska i Tomek Obertyn. Cześć.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry wieczór.
0: Miałem was zapytać, co dzisiaj będziecie mieli w programie, ale słyszałem całą waszą rozmowę, jak się umawialiście.
2: Czy już państwu możemy to odpuścić? Oczywiście, no, pewnie, jasne. Dziękujemy
0: dzięki,
2: bardzo.
0: Że wpadliście, zapraszamy na parę zgłośników.
1: Fajnie, to cześć Bartek.
3: Ja tylko zdradzę ciekawostkę taką, mianowicie, że dzisiaj będzie konkurs Ostatni będą pierwszymi. To jest konkurs przychodni, bo twórcy zagadki, która pojawia się w tym konkursie, ewidentnie potrzebują wizyty w przychodni. Do wygrania będzie z powodzenie Walkowie na dziś wieczór, także warto powalczyć.
1: O, to ja gram.
3: No.
0: Na jutro by się
3: zobaczyłem dymek na twoją
0: możecie
3: głową.
0: Zrobić ten konkurs jutro, bo na jutro by się bardziej przydało.
3: Możemy rozważyć odroczenie nagrody. Ale konkurs będzie dzisiaj.
0: Dzisiaj akurat mam samotny wieczór, ale powodzenie Walkowie to nie przeszkadza.
3: Ale samotnie też można mieć powodzenie, kochany, ja ci to potem wszystko wytłumaczę.
0: Dobrze, Sandra i Tomek dzisiaj w parze z głośników po godzinie 16. Bartek Synowiec, dzięki za dzisiejszą lokomotywę. Do usłyszenia.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Black Hole Sun, won't you come? 3 Days Grace. Simple Plan. Jam.

0: Radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Będzie kontrola w podwarszawskim żłobku, gdzie zginęło 2-letnie dziecko. Zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Chwilę grozy w Neapolu. Znów zatrzęsła się ziemia.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie pilna kontrola żłobka w podwarszawskich Ząbkach. Zlecają Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po śmierci 2-letniego chłopca. Dziecko zniknęło opiekunkom z oczu i utopiło się w oczku wodnym. Chcemy wiedzieć, czy ten teren był odpowiednio zabezpieczony, mówi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska.
2: Nie jest to teren placówki, tylko jest to po prostu teren, na którym znajduje się placówka, ale są tam też inne usługi i do tego dostęp również powinien być zabezpieczony.
1: Formalnie to był klubik dzieci. Może tam przebywać maksymalnie 24 dzieci. Musi być minimum 3 opiekunów. Teraz prokuratura i resort pracy sprawdzają, czy rzeczywiście nadzór był odpowiedni. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
1: Rusza formalna procedura wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa na listę osób, które nie mogą wjechać do Polski. Szef MSWiA przekazał, że zgadza się z wnioskiem ministra spraw zagranicznych w tej sprawie. Ben-Gwir zawinił szydzeniem skręczących na ziemi skutych aktywistów. Siły Izraela zatrzymały ich, kiedy wieźli pomoc humanitarną dla Gazy.
0: Prawda Antyradia.
1: Trzęsienie ziemi w okolicach Neapolu. Magnituda była niewielka, około 4,4. Szkody też są niewielkie, ale strach mieszkańców duży, bo śpią na superwulkanie. To on tak daje się we znaki. Wstrzymany został ruch kolejowy, na krótko też kursowanie metra w Neapolu. Wszędzie prowadzone są kontrole budynków oraz dróg.
0: Prawda Antyradia.
1: Trasa rowerowo-piesza powstanie wzdłuż rzeki Kłodnicy w Gliwicach. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na budowę pierwszego etapu nowego ciągu.
3: W ramach pierwszego etapu prac powstanie prawie kilometrowy odcinek szerokiej drogi dla rowerów i chodnika dla pieszych. To będzie początek większej inwestycji, bo docelowo wzdłuż bulwarów Kłodnicy ma powstać 5-kilometrowa trasa. Połączy ona centrum Gliwicy ze Starymi Łabędami. W projekcie zastosowano takie rozwiązania jak na przykład przejazd rowerem pod ulicą Edisona czy budowę nowej kładki nad Kłodnicą. Projekt ma otworzyć rzekę na mieszkańców, zmienić jej bulwary w przyjazną dla nich przestrzeń. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: 3,5 minuty po 16.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Na termometrach od 14 w Ustce do 23 stopni w Rzeszowie. W większości kraju przejaśnienia, kropi w pasie od Pomorza przez Mazury i Mazowsze aż po Małopolskę i Śląsk. Jutro podobna temperatura, bez opadów na wschodzie, tam słonecznie, na zachodzie raczej pochmurno.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
5: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
6: Niektórzy wciąż szukają, a ja znalazłam moją drugą połówkę, Tomasz Ambroży Oberty.
7: A ja znalazłem moją pierwszą, Sandra Hajduk-Popińska. YouTube już teraz.

0: Dzień dobry wieczór Państwu, witamy się ponownie oficjalnie. Sandra Hajduk-Popińska,
1: Tomasz Ambroży-Obertyn i przygotowaliśmy dla Was bardzo dużo ciekawych newsów. Będzie między innymi o tym, jak to jedna literka potrafi zrobić różnicę.
0: Sprawdzimy, co robi Mercedes w stawie.
1: Zajrzymy do samolotów i przyjrzymy się zwyczajowi ściągania butów w tychże.
0: Będzie też książka o przyszłości prawdy, która okazała się jak stara prawda na temat prawdy.
1: Oraz szansa na zgarnięcie wejściówek na koncert Lady Punk.
0: No i konkurs ostatni, będą pierwszymi, konkurs przychodni, bo jak przyjdzie nam ochota, to go robimy. Do wygrania jest powodzenie Walkowie na dziś wieczór, jeśli uda Wam się rozszyfrować zagadkę.
1: A ja mogę grać?
0: Możesz, tak. Ale nie dostaniesz nagrody niestety, bo regulamin jest twardy jak...
1: Racja. Jak właśnie.
0: Dokładnie. No, a jeśli uda Wam się rozszyfrować jeszcze oprócz nazwy zespołu, również tytuł piosenki, którą zagramy na koniec, do wygrania będzie merch Antyradia. A jaki to będzie merch?
1: Kubek!
0: Bardzo dobrze, siadaj. Dostateczny. 13 minut po godzinie 16. Jeśli brakuje Wam pary, nic, tylko nabrać powietrze i zrobić... Uuu!

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: W 1963 roku Roger Waters, Richard Wright i Nick Mason spotkali się na Wydziale Architektury.
2: Proszę bardzo.
1: A później wszystko inne było już historią, a stało się legendą Pink Floyd i Hey You na antenie Antyradiu.
2: A już za chwilę będzie piosenka o playboyach jedzących kredę i dziewicach czekających na sygnał.
1: Zaintrygowałeś.
2: Będzie również konkurs, ostatni będą pierwszymi. No a życie, jak mawiał klasyk, jest jak pudełko czekoladek, bo jedni trzymają w nim księżycową skałę, a inni kamienie nerkowe. W związku z tym, słuchajcie, teraz news z Argentyny. Dziennikarze chcieli zrobić poważną debatę o UFO i zaprosili eksperta od kosmitów.
1: No tak, tylko że przez pomyłkę do studia trafił urolog zamiast ufologa.
2: Prowadzący zapytali go nawet, gdzie studiował obcych, a lekarz spokojnie odpowiedział: jestem urologiem, nie ufologiem. Brzmi podobnie, ale to jednak nie to samo. Cała sytuacja stała się wiralem, a sam doktor zachował więcej zimnej krwi niż redakcja programu.
1: No i da, wiesz, kosmitów może nie znaleźli, ale przynajmniej sprawdzili, czy atmosfera w studiu nie była zbyt napięta.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy Roka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl
0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: A Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
25: Ezoteryczny Poznań.
24: Whitesnake. Santana. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
26: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Bruce Dickinson odgrzewa popisowe danie. Muzyk opublikował teledysk do odświeżonej wersji utworu Tears of the Dragon. Ten kawałek w nowej wersji to część całego zremiksowanego albumu More Balls to Picasso, który w tej wersji ukazał się w zeszłym roku. Oryginalny materiał ma już ponad 30 lat. Nowy album od The Who w drodze. Mowa o The Who mongolskim. Płyta Hun ukaże się 24 lipca, a zapowiadają singiel o nieprzesadnie mongolskim tytule Lost Soul. Chce grać na stadionach, tak o swoich ambicjach, bez ogródek, mówi Youngblood. Na razie muzyk wypełnia hale i zaznacza, że nie chce, żeby mówić o nim, że jest jakąś przyszłością rocka. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
24: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: sen śnie bardzo chętnie, bardzo często, bo to granatowy sen od Tilawu, czwarte liceum ogólnokształcące, para z głośników wciąż bucha, no a my mamy dla was konkurs.
1: Tak, konkurs, który bardzo polubiliście, ostatni będą pierwszymi i taką nosi nazwę, polega na tym, że chcemy, żeby dać wam szansę, żebyście zgadli, jaki utwór zagramy na koniec pary z głośników.
0: Pojawi się dźwiękowa podpowiedź złożona z dźwięków znalezionych na YouTubie. Kto odgadnie wykonawcę, zgarnia nagrodę w postaci stosunkowo udanego pożycia na dzisiejszy wieczór. No a dodatkowo pierwsza osoba, która odgadnie również tytuł piosenki, dostanie wybrany przez nas merch.
1: Co dzisiaj?
0: Kubek, bardzo dobrze. Kochani, jeśli jesteście gotowi, no to posłuchajcie. Oto zagadka w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
2: Ja zbyt często widzę młodych chłopaków, którzy skupiają się na pierdołach i nie wyciska przynajmniej 100% masy ciała na ławce, to nie zabiera się za jebane linki.
3: Zaraz ruszamy na podbój parkowych joint.
4: Mielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom.
0: A jak? No i o co chodzi? Jaki utwór zagra na koniec pary z głośników? Jeśli uda wam się rozszyfrować nazwę zespołu, zgarniacie pożycie walkowie udane na dziś wieczór, a jeśli strzelicie również tytuł piosenki...
1: To kubek. 321-3216.
0: Pamiętajcie, żeby zostawić numer telefonu do siebie. Posłuchajmy zagadki jeszcze raz.
2: Ja zbyt często widzę młodych chłopaków, którzy skupiają się na pierdołach i nie wyciska przynajmniej 100% masy ciała na ławce, to nie zabiera się za jebane linki.
3: Zaraz ruszamy na podbój parkowych joint.
4: Mielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom.
0: 321-321-600, dzwonicie, macie czas do końca programu. No a my tymczasem
1: gramy wam Wicked Game od Him.

0: I to jest bardzo dobra rada na życie. Don't look back in anger i Oasis.
1: A już za chwilę prawda antyradia. Co też wydarzyło się ciekawego w kraju i na świecie, o tym za chwilę opowie Mieszko Drescher. Będą również Red Hot Chili Peppers Around the World. No a potem news z pogranicza ichtiologii i motoryzacji. O co chodzi, dowiecie się za moment, także miejcie parę na nasłuchu. Parę z głośników oczywiście.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. W Antyradiu wszystko jest na opak. Dlatego tutaj to szczęścia chodzą parami, a jazda zaczyna się zanim wszyscy gdzieś wyruszą. Michał Figurski i Piotr Kędzierski, czyli Los Amigos Desperanos, z wami każdego ranka. Już od 6.30 tylko w Antyradiu. Na szczęście. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Tajemnicza śmierć po libacji w Szczecinie. Nie żyje młody strażnik graniczny. Zarzuty za handel psychotropami w zachodniopomorskim. Ubywa Polaków na wyspach. Są nowe dane tamtejszego GUS-u.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Prokuratura wyjaśnia zgon po alkoholu w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej został znaleziony martwy po libacji w nocy z poniedziałku na wtorek. Uczestniczyły w niej jeszcze dwie osoby, mówi prokurator Julia Szozda.
3: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
2: Koledzy zmarłego strażnika trafili do szpitala, ale z powodu szoku związanego z jego śmiercią. Zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Śledztwo jest na razie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
0: Prawda Antyradia.
2: Zarzuty za handel psychotropami. Prokuratura postawiła je 16 osobom z Białogradu i okolic w zachodniopomorskim. Na razie śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy. 4 podejrzanych trafiło do aresztu. Całej grupie grozi nawet 18 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
2: Polacy wracają z Wielkiej Brytanii. Nie jest to wprawdzie masowy eksodus jak w drugą stronę, ale według najnowszych danych wyjechało 13 tysięcy osób w zeszłym roku. To znaczy kraj opuściło 19 tysięcy, a przyjechało do niego 6 tysięcy osób. Tamtejszy GUS pisze, że społeczność naszych rodaków nie zmniejsza się przez wyjazdy, bardziej przez mniejszą liczbę przyjazdów.
0: Prawda Antyradia.
2: Udręka życia. To tytuł nowego spektaklu w Teatrze Śląskim. Opowieść o małżeństwie z 50-letnim stażem. Pewnej nocy mąż mówi żonie, że odchodzi.
4: To jest taki stereotyp trochę, taki model mężczyzny, który, nie wiem, spodziewa się od życia nie wiadomo czego. Trochę się w tym wszystkim dusi, trochę się w tym już po latach nie umie znaleźć.
5: Ona walczy o tę miłość na różne sposoby.
6: Wyssałeś nam całe ciepło z prześcieradła. Iść i piszcie jak mysz w swojej norze.
7: Czy to, że państwo są małżeństwem w prywatnym życiu, pomogło tutaj na scenie, czy przeszkadzało?
4: Nie przeszkadzało na pewno, a pomogło tak, ponieważ my się dobrze rozumiemy.
5: Jak się nam kłócimy, a te role, to się kłócimy tak małżeńsko i nie pozabijamy się z tego powodu.
2: Mówili aktorzy, którzy grają główne role, Bogumiła Murzyńska i Jerzy Głybin. Premiera w piątek, 29 maja.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Na termometrach od 14 stopni w Ustce do 23 w Rzeszowie. W większości kraju przejaśnienia, kropi i grzmi miejscami na północy Mazowsza i Mazurach. Jutro podobna temperatura, bez opadów, na wschodzie słonecznie, na zachodzie raczej pochmurno. W sobotę będzie się chmurzyć już w całym kraju, ale padać nie powinno.

0: klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
3: Dzień dobry wieczór Państwu.
4: Dzień dobry, 3 minuty po godzinie 17:00, Tomasz Ambrożoberty
3: i Sandra Hajduk-Popińska, a już teraz niezależnie gdzie jesteście, dookoła świata gramy Wam Red Hot Chili Peppers.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Dodajemy wam energii i to na pełnej petardzie. Europe One on One, 10 minut po godzinie 17. Para z głośników wciąż nadaje. No a teraz...
2: A teraz news z pogranicza ichtiologii i nowych mediów oraz motoryzacji.
1: Portal, którego motto to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi: zamiast patrzeć na drogę, regulował radio. 56-latek utopił Mercedesa w stawie.
2: Do zdarzenia doszło, jak czytamy, w okolicach Półtuska.
1: Jak donoszą służby, to nie pierwszy taki wypadek, kiedy na falach eteru ktoś pożeglował o jeden most za daleko.
3: Co robisz w środku nocy w jej pokoju?
4: Naprawiam radio.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: No ale ponieważ morze humoru osiągnęło już niebezpieczne 10 w skali Strasburgera, czas teraz pożeglować po bezpieczniejszych wodach.
2: Sultans of Swing, Dire Straits.

0: czwartek, mały piątek. Wszyscy wiemy, że to jest ten czas, ten dzień, kiedy już można powoli rozpalać grilla, bo w ten weekend pogoda ma być zacna, a my dodajemy wam energii do tego przed weekendowego czasu w parze z głośników Good Charlotte i I Just Wanna Live.
1: A my tu prowadzimy dzisiaj dom otwarty z Sandrą, drzwi otwarte. Słychać, że tam już weekend wszedł na pełnej w redakcji. Dobrze, kochani, za chwilę Soundgarden, Black Hole Sun. No a teraz czas na powrót konkursu. Ostatni będą pierwszymi. W tym konkursie można wygrać powodzenie Walkowie na wieczór, jeśli uda wam się rozszyfrować dźwiękowy kalambur i odgadnąć nazwę zespołu, który dzisiaj zagra na koniec pary z głośników. A jeśli jeszcze dodatkowo strzelicie tytuł piosenki, no to wtedy dostaniecie kubek. Brawo. Dobrze, kochani. No to uwaga. Dźwięki układają się w kalambur, a w tym kalamburze zaklęta jest nazwa zespołu. Posłuchajcie.
2: Ja zbyt często widzę młodych chłopaków, którzy skupiają się na pierdołach i nie wyciska przynajmniej 100% masy ciała na ławce, to nie zabiera się za j***ne linki.
3: Zaraz ruszamy na podbój w parkowych joju.
4: Kielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom.
1: No i jaki zespół zagra na koniec pary z głośników?
0: 321-321-600. Ale u nas impreza.
1: Co tam się dzieje? Dzwoń się. 321-321-600. Pamiętajcie, żeby zostawić nam na koniec jeszcze dane do siebie, żebyśmy mogli oddzwonić.
5: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
6: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
7: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
8: Gwiazdy rocka w Antiradio.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
8: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Po reklamie.
7: To jest Rock News w Antyradiu.
8: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Foo Fighters z premierowym klipem do sieci trafiło wideo do utworu Of All People, który 15 czerwca usłyszymy na PGE Narodowym w Warszawie. Rekord Guinnessa w crowdsurfingu. 99-latka została najstarszą osobą na świecie, która popłynęła na tłumie. Pauline Kana, czyli tiktokowa gangster granny, zaszalała podczas festiwalu Rock the Country w Austin. Greta Van Fleet w małym klubie w Stanach Zjednoczonych. To wydawałoby się już coś nieosiągalnego, ale zespół ogłosił taki koncert niespodziankę. Panowie wystąpią w przyszłym tygodniu w nowojorskim Bowery Ballroom na niecałe 600 osób. Bilety muszą być drogie, prawda? Otóż nic z tych rzeczy, $20 za sztukę. Tyle, że będą w sprzedaży wyłącznie w kasie obiektu. Kolejne Rock Newsy jutro.
7: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Zgodnie z rozkładem, zawsze w antyradiu Night Train od Gunsów, 19 minut do godziny 18. Przypominam, że w konkursie ostatni będą pierwszymi. Jeśli rozszyfrujecie nazwę zespołu, zgarniacie powodzenie walkowie, ale jeśli jeszcze strzelicie tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników, dostajecie...
1: Kubek!
0: Brawo!
1: Guns N' Roses przed chwilą nam zagrali, tak jak powiedział Tomasz, a ja przypominam, że za jakieś mniej więcej 2 tygodnie zagrają u nas w Gliwicach, w Polsce, także dajcie znać, czy się wybieracie na Gunsów, czy będzie tam nasza słuchalność. No dobrze, słuchajcie, sezon wakacyjny za chwilę się rozpocznie, ruszymy w podróże, ruszymy w wyprawy samolotowe, a w samolotach trwa kolejna wojna kulturowa. Tym razem chodzi o chodzenie bez butów.
0: No, część pasażerów zdejmuje obuwie zaraz po starcie i spaceruje boso po pokładzie, a nawet do toalety. Mm. Eksperci od podróży przypominają jednak, że samolotowa łazienka to prawdziwe siedlisko bakterii i lepiej jednak zachować kontakt z podłogą wyłącznie przez podeszwę.
1: No, po tej dyskusji wielu pasażerów zaczęło tęsknić za czasami, gdy największym problemem był płaczący dzieciak.
0: No.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. I

0: Odrzutowa, Joaśka, wszystkie Joaśki to fajne chłopcy, znaczy dziewczyny, I Love Rock and Roll. Słuchacie parę z głośników, 7 minut do godziny 18 i już za chwilę Evanescence, Bring Me to Life.
1: Za chwilę też będziemy dla was mieli wejściówki na 45-lecie Lady Punk w Gdańsku. Co trzeba będzie zrobić, to już za moment.
0: Także nie oddalajcie się nigdzie. No i oczywiście wciąż trwa konkurs. Ostatni będą pierwszymi. Jeśli udało wam się rozszyfrować dźwiękowy kalambur, no to dzwońcie 321-321-600. Jaka jest nazwa zespołu? Strzelajcie również tytuł piosenki.
2: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
3: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Pierwsze myśliwce F-35 już jutro dotrą do Polski. Ceny paliw mogą wystrzelić w górę od czerwca. Dużo zależy od decyzji rządu. Autostrada A4 trafiła na wystawę do muzeum.
0: Prawda Antyradia.
11: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Na papierze już są, w rzeczywistości pierwsze dotrą jutro. Husarze, myśliwce F-35 lecą do Polski i jutro wylądują na płycie lotniska w Łasku, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżuru będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
11: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny. Oficjalne, uroczyste przyjęcie samolotów F-35 w bazie w Łasku jest planowane na połowę czerwca.
0: Prawda Antyradia.
11: Ceny paliw pójdą w górę o złoty 20, jeśli CPN nie zostanie przedłużony. To przewidywania portalu epetrol.pl. Rządowy program teoretycznie wygasa z końcem maja. Jeśli w praktyce to się wydarzy, to za diesla zapłacimy nawet 8,20, a za litr 95 7,70 zł.
0: Prawda Antyradia.
11: System kaucyjny to dla sklepów nie tylko uciążliwy obowiązek. Z danych zebranych przez polski system kaucyjny wynika, że klient oddający butelki zwykle przy okazji robi zakupy. Poza tym oddane opakowania są źródłem wiedzy o tym, co w okolicy dobrze się sprzedaje, mówi Joanna Górecka.
13: Jeśli nie ma w asortymencie tego akurat produktu, może go wprowadzić. Jeśli ma, może go też w jakiś specjalny sposób wyeksponować lub wypromować, tym samym zwiększając swoją przewagę konkurencyjną.
11: Zmianę podejścia sklepu sklepów widać też w danych Ministerstwa Klimatu. Zbiórkę opakowań zorganizowało 32 tysiące małych sklepów, te według przepisów nie musiały tego robić.
0: Prawda antyradia.
11: Autostrada A4 bohaterką wystawy. Archiwalne zdjęcia i plany, jak i prace inspirowane drogą trafiły do Muzeum Architektury we Wrocławiu. Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, brzmi tytuł ekspozycji. Mówi jej kuratorka i autorka książki o takim samym tytule, Agata Ciastoń.
14: Rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50-60 i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
11: Wystawę o dolnośląskim odcinku autostrady A4 można oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do początku września. Prawie 2,5 minuty po 18:00 to była Prawda Antyradia. Pełna kultura, zapraszam. Za 20 lat dowiemy się, czy jedenastka przeżyła. Mniej więcej takie można mieć oczekiwania co do wyjaśnienia finału serialu Stranger Things. Mówią o tym sami twórcy, bracia Duffer. W podcaście Happy Sad Confused nawiązali do rodziny Soprano, której tajemnice zostały rozwikłane właśnie po 20 latach. Przy okazji panowie Matt i Ross przekazali, że skończyły im się pomysły na główną historię serialu. Szykują jednak inne, osadzone w tym uniwersum. Spider-Man będzie się bił z Hulkiem. Plotki na temat nowego filmu o Człowieku Pająku potwierdzają klapki. Takie klapki na nogi, służące z reguły do ubijania pająków. Merch związany z filmem, bo oficjalnych szczegółów nie ma. Plotki mówią, że powodem starcia ma być szał Hulka spowodowany działaniami Jean Grey. Zielony wielki chłop ma siać zniszczenie w Nowym Jorku, w mieście Spider-Mana. Premiera pod koniec lipca.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
11: Słonecznie w większości kraju, na termometrach w granicach 23 stopni, najcieplej na Mazowszu. W nocy około 8-10 stopni, jutro temperatura podobna do dzisiejszej, na wschodzie słonecznie, na zachodzie niekoniecznie. W sobotę może się chmurzyć już w większości kraju, ale padać nie powinno. W niedzielę deszcz i burze na północy.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn. Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Druga połówka dnia trwa, drugiej połówki czas, proszę Państwa, nie wiem co chciałem powiedzieć, Sandra Hajduk-Popińska, cześć.
16: Tomek Ambroży-Oberty.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Arrogant Boy od Deep Purple, utwór zwiastujący nową płytę artystów, a my mieliśmy ten zaszczyt, żeby ostatnio gościć ich w naszym studiu, tu w Antyradiu, my w parze z głośników.
2: Fajne chłopaki, nie?
1: Bardzo fajne.
2: Bardzo fajne, w ogóle by się człowiek nie spodziewał, że to tak. Takie legendy. Dobrze, kochani, jeśli chcecie zobaczyć, jak to było, kiedy odwiedzili nas Deep Purple, to wbijajcie na nasze media społecznościowe, a my mamy dla was konkurs. Dwa podwójne bilety PDF na 45-lecie Lady Punk 24 maja w Ergo Arenie w Gdańsku. Ten koncert się odbędzie. No a co trzeba zrobić?
1: No właśnie, jeśli jesteście fanami Lady Punk, a prawdopodobnie tak, skoro będziecie chcieli wziąć udział w naszym konkursie, to my was pytamy o utwór Lady Punk, który waszym zdaniem powinien zgarnąć nagrodę Grammy. I to tak od razu.
2: Za całokształt. Absolutnie.
1: Który utwór jest po prostu najlepszy waszym zdaniem i dlaczego? Piszcie na paramaupaantyradio.pl.
2: Mamy bilety na koncert z okazji 45-lecia Lady Punk 24 maja, czyli już zaraz, niebawem, w Ergo Arenie w Gdańsku. A teraz Jam.

0: 3 czerwca w Krakowie pojawi się ta formacja. Będzie można na żywo zobaczyć Limp Bizkit. Nie wiem, czy wykonają ten numer, ale my z Tomkiem, tak jak nie zawsze jesteśmy zgodni, tak wtedy, kiedy on zaczyna grać na naszej antenie, headbangujemy dokładnie tak, w tym samym kierunku.
1: Wszystko
0: i
1: jest zgrane idealnie po prostu. Headbanging synchroniczny to jest dyscyplina sportu, którą...
0: Jedyna, na której się znamy.
1: Tak, i wspólnie zresztą ją wynaleźliśmy. Kochani, za chwilę wrócimy do konkursu. Ostatni będą pierwszymi, w którym można rozszyfrować radio kalambur i zgarnąć powodzenie w Alkowie.
0: No a... I kubek.
1: I kubek. Sponsorem dzisiejszego programu jest kubek. Dobrze, kochani, a teraz dwa słowa o ważnych sprawach. Autor książki Przyszłość Prawdy został przyłapany na szerzeniu nieprawdy. No. Śledztwo dziennikarzy New York Timesa, słuchajcie, ujawniło, iż Steven Rosenbaum w swoim dziele The Future of Truth zawarł halucynację AI.
0: Autor twierdzi, że owszem, używał nowoczesnych narzędzi, ale tylko do redakcji i researchu. Wykorzystanie zmyślonych cytatów to zwykła pomyłka. Zadeklarował już usunięcie tych fragmentów z kolejnych wydań książki.
1: Czyli można powiedzieć, że przyszłość prawdy jest dokładnie tam, gdzie mieści się trzeci rodzaj prawdy według typologii profesora Tischnera. Cała prawda, tysprawda i gówno prawda. Czyli?
2: W dupie!
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
5: Hey, what's up, it's Shannon.
6: And this is Sully from Godsmack.
7: Hey, this is Rob.
8: This is James from Metallica.
9: And I'm Lars, and you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Roka w Antyradio. Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: No muszę ci powiedzieć, że mam słabość do tego kawałka. Bardzo zacny numer. Sam Fender w parze z głośników, 24 minuty do godziny 19.
2: Ostatni będą pierwszymi. Tak. To jest nasz antyradiowy parozgłośnikowy konkurs, w którym chodzi o to, żeby odgadnąć, jaki utwór...
1: Parostatkiem, no.
2: Zagramy na koniec pary z głośników.
1: Ale to nie będzie Krzysztof Krawczyk.
2: Nie.
1: Dobrze, pojawia się kalambur dźwiękowy złożony z dźwięków znalezionych na YouTubie, w którym zaklęta jest nazwa zespołu. Więc jeśli ją będziecie znali, to od razu dzwońcie 321-321-600 i mówcie, co to za zespół, bo do wygrania jest powodzenie w Alkowie, ale jeszcze trzeba strzelić nazwę, tytuł piosenki, bo wtedy można zgarnąć co?
2: Kubek.
1: Brawo. Dobrze, posłuchajcie, oto kalambur dźwiękowy, w którym ukrywa się nazwa zespołu.
3: Ja zbyt często widzę młodych chłopaków, którzy skupiają się na pierdołach i nie wyciska przynajmniej 100% masy ciała na ławce, to nie zabiera się za j***ne linki.
4: Zaraz ruszamy na podbój w parkowych joju. Bielecki park dla nas kiedyś był jak drugi dom.
1: Takim jestem raperem.
2: O matko.
1: 321-321-600. Dzwońcie, rozwiązujcie zagadkę.

0: Lady Punk i Zamki na Piasku. No właśnie, tak się składa, że my mamy wejściówki na koncert Lady Punk z okazji 45-lecia tego zespołu 24 maja w Ergo Arenie w Gdańsku.
1: No a dzisiaj pytanie dotyczące Lady Punk brzmiało, która piosenka tego zespołu powinna zostać uhonorowana nagrodą Grammy, Orderem Uśmiechu i wszystkimi innymi możliwymi trofeami. No
0: różne
1: i pisaliście.
0: Mieliście pomysły, tak, ale Artur zgarnia tę wejściówkę. Artur nam napisał, że Kryzysowa Narzeczona zasługuje na Grammy, bo to jeden z najbardziej kultowych utworów polskiego rocka. Świetny riff, chwytliwa melodia, tekst, który do dzisiaj jest rozpoznawalny przez kilka pokoleń. No i przede wszystkim ten numer do dziś grany jest w radiach i na imprezach.
1: To się wszystko zgadza i w Antyradiu też niejednokrotnie będzie grany. Mogłaś moją być, a już za chwilę Queen Another One Bites the Bust,
0: tak.
1: Bites, to dokładnie.
2: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
4: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
6: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: No, są takie utwory, które muszą w nas dojrzeć, żebyśmy je docenili. W moim przypadku tak było z Lips Emily Wolf, utworem nagranym razem z Eagles of Death Metal. Z każdym słuchaniem tej piosenki lubię ją coraz bardziej. 7 minut po godzinie 19, już niebawem zagramy wam Perfect, zespół, którego przedstawiać nikomu nie trzeba, nawet członkom zespołu Metallica, prawda?
2: No właśnie, piękne to było wykonanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Chcemy być sobą zabrzmiało naprawdę wspaniale, zwłaszcza z tych 80 przeszło tysięcy gardeł wydobywający się ten song. To było naprawdę wstrząsające przeżycie. Proszę Państwa, trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Jeśli chcecie zgarnąć bilety na to wydarzenie, no to koniecznie słuchajcie Antyradia od rana do wieczora, od poniedziałku do niedzieli. No a my teraz wybieramy się na wakacje do Grecji, słuchajcie. W pobliżu greckiego miasteczka Almiros stado owiec w poszukiwaniu pożywienia wtargnęło do szklarni z medyczną marihunanen i zeżarło ponad 300 kg upraw.
1: Nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Mieliśmy falę upałów, mieliśmy powódź, a teraz to. Stado weszło i zjadło to, co zostało, żalił się właściciel.
2: No, pomoc greckiemu hodowcy zapowiedziało już Stowarzyszenie Plantatorów Medycznej Marihunanen z zaprzyjaźnionych wysp obojga farmacji.
3: Suszyć, skruszyć, zmielić, sparzyć, odgrzeć, salać i zaparzyć.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: To co, zagramy Państwu ten perfekt obiecany teraz.
2: Tym razem to

0: Dokądkolwiek zmierzacie z parą z głośników, dojedziecie na pewno do celu i można jeszcze w zespół zanucić sobie Passengera. Iggy Pop to jest pop, który ja naprawdę lubię, toleruję i szanuję. 23 minuty po godzinie 19 słuchacie Antyradia.
1: A jeśli słuchacie wystarczająco uważnie, to wczoraj w naszej audycji mówiliśmy o pewnym rekordowym szczupaku, prawda?
0: Tak.
1: No więc chwalił się nim wędkarz w internecie, pewnie pamiętacie. Mamy ciąg dalszy tej historii.
0: Otóż mężczyzna właśnie przyznał, że rekord był lekko podrasowany i opublikował publicznie przeprosiny.
1: W ramach pokuty zapowiedział nawet sprzątanie brzegów jeziora.
0: Internauci komentują, że ryba może i była ogromna, ale jeszcze większa okazała się wyobraźnia autora.
1: No, jak widać, największą zdobyczą tego połowu były jednak zasięgi w socialach.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
4: Is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy Roka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu były Militaria.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Numer, z którym ja się czuję związany, jak z bratem, można powiedzieć. Co tak patrzysz zdziwiona?
1: Ja nie wiedziała.
0: No, ale taka prawda, bo to bardzo dobry kawałek. Blood Brother, czyli krewniak, można powiedzieć, zespół The Answer w parze z głośników. My już powolutku zbliżamy się do końca, ale jeszcze się nie oddalamy. Jeszcze na horyzoncie jest rozstrzygnięcie konkursu Ostatni Będą Pierwszymi, w którym do wygrania jest powodzenie Walkowie na dzisiaj wieczór.
1: Pierwszą i najważniejszą decyzją, jaką możecie podjąć w sobotni poranek, jest ta, by słuchać Śniadania u Styranego. Mój kolega Tomek Ambrożo-Obertyn prowadzi dla was tę audycję. Paluszki lizać, no do śniadania najlepiej w ogóle.
0: Oczywiście, bo zawsze wjeżdża porcja 10 absurdów, które ja szereguję w listę przebojów.
1: O której godzinie?
0: Od 7 do 10. Co znajdzie się tym razem na pierwszym miejscu, to wszystko oczywiście jest w mojej głowie.
1: No dobrze, trzymamy się teraz mocno i gramy dla was. Toto.
0: Hold the line.

0: Dla jednych to będzie w końcu, dla niektórych szkoda, że już koniec, ale para z głośników powoli dobiega nomen omen końca. Zagraliśmy wam In The End, Linkin Park, a teraz pora rozstrzygnąć nasz konkurs. Ostatni będą pierwszymi.
1: No i to jest właśnie utwór, który jest rozstrzygnięciem i rozwiązaniem zagadki. In The End, Linkin Park. Jeśli udało wam się rozszyfrować samą nazwę zespołu, który dzisiaj gramy na koniec, to zgarniacie satysfakcję walkowie na dziś wieczór. A pierwsza osoba, która dodzwoniła się z poprawną odpowiedzią dotyczącą tytułu piosenki, wygrywa od nas merch, czyli kubek.
0: To by było na tyle od nas, od pary z głośników. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Pa!
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Program. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest Turbo Top, a w dodatku czwartek, 21 dzień. A ja, wreszcie się zrobiło ciepło i przyjemnie. Na to czekaliśmy i to się dzieje. Proszę Państwa, dziś na liście mam dwie nowości. 10 w niebie, 6 w piekle, dwa kawałki bez gazu. Za chwilę ruszymy na rubieże Saturna i zobaczymy, jakie plany ma los. Czy ktoś gra? Z tego, co się orientuje, to dziś nikt. A więc czas na odwyk. Ale znając mnie, zawsze znajdę sobie kogoś, kto w coś będzie pykał, żeby było mi przyjemnie. The Pretty Reckless!

Love Me. Bardzo stylowy kawałek. Na spokojnie i dostojnie rozpoczniemy dziś Turbo Topic po raz 2748 i od razu wjeżdżamy jako absolutna nowość. 20.

0: Ojciec z synem cały czas w formie i nadają dobry temat. Czarny płaszcz, BNDK 19 na turbotopie. Dziś niestety dwójka w plecy i już świeci się lampka alarmowa. Ciekawy jestem, czy przy piątkowym turbotopiku jeszcze raz usłyszymy tę kapelę. 8 minut po 8 wieczorem, jak mówiłem, znalazłem sobie coś, a znalazłem sobie Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie elity i będę oglądał meczyk hokejowy. Tam też wszyscy dostają szaleju, żeby strzelić gola. Airborne, Alive After Death. Za chwilę w propozycjach do turbotopu, czyli mój pierwszy strzał z mojej batery. Numer trwa 3 minuty 17 sekund, a grupa Airborne wie, co to znaczy rock.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Rolling Stonesi z utworem In The Stars. 18 na Turbo Topie, a przy okazji absolutna nowość, a jest to singiel, który zapowiada 25 studyjny album zespołu, który nadciąga i objawi się światu 10 lipca tego roku. Na płycie znajdzie się 14 numerów, a jednym z nich jest In The Stars. Witamy Rolling Stones na Turbotopie. Proszę Państwa, 17 minut po 8 wieczorem. Widzę, że już hokeiści są na tak zwanym wyjściu. Za chwilę pojawią się na lodzie i zobaczymy, jakie plany ma los na ten wieczór. Pull the wire! Przepłyńmy się z nimi przez sztorm i morskie fale. Dziś chłopaki z Żyrardowa po turbulencjach na oceanie dostają 4 obroty do piekła i wciąga ich wir. 17.

0: Duff McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
19: O.
18: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

Kawka na turbotopie i dziś bez gazu. 20:34, a ja już jestem w Szwajcarii i oglądam mecz gospodarzy z Wielką Brytanią. Mistrzostwa świata w hokeju na lodzie elity. Szwajcarzy prowadzą 1-0. Pierwsza tercja, 9,5 minuty do końca. Proszę Państwa, przesuwamy się. Witam na pozycji 14. Pancia, która dała się poznać już jako kobieta, która wie, po co robi to, co robi. Ma do tego talent i widać, że to idzie w dobrą stronę. Numer nazywa się Cool Bass, a pancia to Violet Gro. Dziś zagramy ją po raz trzeci w zestawieniu i pyk 2 do nieba. 14.

Ależ to był kiedyś przebójczy one on one. Zbliży się chociaż na chwilę, żeby ogrzać się w cieple tamtej chwały i glory na najwyższych obrotach. Kto wie, na razie trzynastka na turbotopie i 7 obrotów do nieba, drugi raz oficjalnie na liście. 20:41 grają panowie w tego hokeja. Szwajcaria nadal prowadzi z Wielką Brytanią 1-0, a przed nami już dwunastka i pancia, która będzie teraz wspaniale śpiewać i pokazywać, na co ją stać. Evanescence, Who Will You Follow? Dziś 2 obroty do piekła, 3 złota reklamówce. 12.

0: Celý čas ogień. Foo Fighters of All People. Jedenastka na turbo topia a dziś cztery obroty w dół. Tak to się złożyło. Trudno. Co robić? 20:48 turbotopik, lądowanie 2748, proszę Państwa. The Pretty Reckless, Love Me na 20 i The Rolling Stones, In The Stars na 18. To dwie absolutne nowości, oprócz nich BNDK, Pull The Wire, Handsome Jack, Kuba Folwarczy, Violet Grohl, Europe, Evanescence, Foo Fighters. Wspaniały zestaw. No dobrze, a mi się widzę, że zaciął meczyk i ja nie wiem, czy dalej jest 1-0, czy może jest inny wynik. Podeślijcie coś na Facebooku, na stronie Turbotop w Antyradiu, jak to wygląda w starciu Szwajcarów z Brytyjczykami. A przed nami Lee Flower i Hypnozaur. See you o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Una Paloma Blanca! Jestem na rubieżach Saturna, jest 21, to jest Turbo Top, notowanie 2748, a przed nami 10 najlepszych numerów, dwie nowości, 10 w niebie, 6 w piekle i 2 bez gazu. Już jeden bez gazu zaprezentowałem w poprzedniej godzinie, to na 15 miejscu Kuba Folwarczyn z utworem Małym Palcem o Próg, ale jeżeli się postaracie, jutro może być znacznie wyżej. A tymczasem pierwszą dyszkę odpala szwedzka formacja Soen z utworem Axis, czyli gitarowe granie. Siódmy raz w zestawieniu, ta siódemeczka jak jest, to daje gwarancję, że coś jest na plus. I dziś jeden w górę.
3: 10.

0: The Afghan Weeks. Piękny jest ten numer Diva Team. Dziewiątka na turbotopie i dziś 5 obrotów w górę. Proszę Państwa, 21.09, notowanie 2.7.4.8. Za chwilę druga tercja meczyku Szwajcaria kontra Wielka Brytania. I dalej nie wiem, bo tego nie sprawdzam. Nie było czasu, jestem zajęty tym turbotopem i nie mam czasu na hokeja. Mogę tylko patrzeć jednym okiem na to, jak ci faceci jeżdżą na tych łyżwach. To trzeba się z tym urodzić. Niektórzy, jak są w kołysce, to wkładają rodzice długopis, żeby tam ładnie pisał. Inny włoży Biblię, żeby był dobry, a jeszcze inny włoży łyżwy, żeby dawał po zaborach. Stone Sober! Właśnie teraz, prosto z patery.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Editors, Call It In, wspaniały numer. Co tu dużo gadać? Naprawdę to jest granie na najwyższych rockowych obrotach. Wpadł mi w ucho i siedzi, i o to chodzi w tej zabawie. Jeden obrot w górę, 21:16 i Editorsi meldują się na pozycji 8. A przed nami za chwileczkę, proszę Państwa, 7, potem 6, 5, 4, Patera i 3 najlepsze numery. A tymczasem 16 minut do końca drugiej tercji i Szwajcarzy podwyższają na 2-0 z Brytyjczykami. Nie oszukujmy się, tu już jest po herbacie. Tymczasem nadciąga Solum z utworem Knieje. Dziś 5. raz w zestawieniu nie zwalniają tempa i czarny kucyk mknie 1 do nieba. 7.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

MGK i Fix Our Face, piątka na Turbo Topie, dziś ten numer jeden, obrót w górę i bardzo blisko podium. 21:35, Szwajcaria, 3 Brytyjczycy, 1, 4,5 minuty do końca drugiej tercji. Dosłownie minutę temu Brytyjczycy strzelili tego pierwszego gola, więc jeszcze ta herbata może się okazać, że nie tak do końca jest po. Proszę Państwa, gdyby ktoś szukał rozrywki, to mam podwójne zaproszenia na wspaniały koncert, który odbędzie się w Ergo Arenie w Gdańsku. 24 maja zaprezentuje się Lady Punk w trasie koncertowej 45 lat Lady Punk. turbotop@antyradio.pl. Imię, nazwisko, numer telefonu i wklejcie maila, a ja wam zapewnię jak zawsze kapitalny wieczór. Emily Wolf i Lips, jeden w górę. 4.

Jan Majewski i Psychoza. Ostatnia propozycja do Turbotopu. Bardzo interesujący kawałek. Kto wie, może pan Janek wskoczy na listę już jutro. 21:41. Notowanie 2:7:48. Proszę państwa, Szwajcaria 3, Brytyjczycy 1. Minuta 20 do końca drugiej tercji. Przed nami trzy najlepsze numery i za chwilę to wszystko się wyjaśni. Pierwsza dyszka So and the Afghan Weeks, editor Solo Mentor, Shikari MGK i Emily Wolf, Lips 1 do nieba. A kto tam na miejscu trzecim? Korn, Reward Scars, 3:36, ósmy raz, dziś 1 w dół. Wczoraj było srebro, ale 3 złota są, tak więc pobyt na Turbotopie można zaliczyć do udanych. A kto wie, może jeszcze sięgną czwarte. Przecież to Korn, ich stać na wszystko, a mają całą rzeszę fanów, którzy na bank będą im kibicować w tej akcji. Reward Scars, Korn.

Stanley Simons, Dancing While the World is Ending, to jest numer 2 na Turbo Topie, nadal bez złota, ale to srebro, to już mają na bank. Dziś ponownie 21.49, proszę Państwa, za chwilę wjeżdża do gry Makak i w Makakofonii pojawi się Leszek Biolik, a panowie porozmawiają sobie o Republice i nadciągającym festiwalu w Jarocinie. Zostańcie więc z Antyradiem, nie kręćcie gałką, nikt inny nie zagra wam nic lepszego o tej porze. Music Cryogen to jest król turbotopu, 7 raz w zestawieniu, bez gazu, 2 złoto na koncie i grupa Muse ponownie wchodzi na szczyt, siedzi i nie ma zamiaru z nikim się tym dzielić. Czy również zgarną złoto jutro? Cierpliwości. Życzę wszystkim kapitalnego wieczoru i Muse. 1.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
4: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
5: Baby, have fun on my nipple, huh? Say, hey girl.
6: My cat means this.
5: Yeah. Okay, so this is Angelo of Fishbone, and right now I'm looking at macaque's left nipple, and on top of it it says macacophonia, and on the bottom of it it says baby have fun. So girls, you know when you do, when you see macaque's nipple, have fun right on it. And I'm reading it right here, and it's real and it's not an illusion.
7: Nasza jest noc, a oprócz niej

0: to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie mamy nic, bo my z tej nocy żyjemy. My ją pragniemy, wszak z niej żyjemy, bo ona matką dla nas jest, ta ciemna noc i my.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby We Have Fun. Ładne, prawda? To mój stojak, kochani, uroczy. A tak pięknie śmieje się nasz dzisiejszy gość Leszek Biolik. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć.
1: No, bardzo się cieszę, że mogłem cię od razu.
2: Rozbawiłeś mnie na początek.
1: Makaki tak mają.
2: No tak.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie całe kółko antyróżańcowe oraz peleton skryto słuchaczy. Pozdrawiam szczególnie gorąco antyfana jazzu. Przez to, że jest Leszek dzisiaj z nami, jego wybór muzyczny spowodował, że pomyślałem o tobie bardzo ciepło. Ale nie wybieraj się jeszcze do kabiny dźwiękoszczelnej. To nie będzie być może teraz, tylko później. Nie, tak zostawię na ciebie pułapkę. Ale zanim do tego dojdziemy, makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
3: Przyszłem.
1: No, witam cię bardzo serdecznie, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Jak się czujesz dzisiaj, mój drogi?
3: O, lekki stan lękowy, zaniepokojony, zmartwiony.
1: A jak twój współlokator śpi, czy jest obudzony, albo go nie ma na przykład?
3: No właśnie, 5 minut temu zasnął.
1: Czyli on ma ustawiony zasypiacz o 22, tak?
3: Wiesz co, no tak zazwyczaj po prostu wpada w ten sen.
1: Okej. Okay. Makakofonia, baby, have fun. A ty jak masz na imię, skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
4: Renia z tej strony, makakuś.
1: Cześć Renia, ucałuj tatusia ode mnie i pozdrów serdecznie.
4: Dobrze,
1: bardzo
4: ja cię
1: też proszę.
4: Pozdrawiam twojego gościa, mojego kolegę Karolka i mojego tatusia. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Ja jestem gotów, mam nadzieję, że Leszek też.
2: I absolutnie, jestem gotów.
4: Festiwal Jarocin, Karolek bez win, siedzi nie w więzieniu, bo został przeszły wrogu skazany, który daje nam makakuś rok pełen wolności, poczucia swoistości, abyśmy w głąb sami siebie uwierzyli i radość wrokowego życia innym przynosili. Na festiwalu Jarocinie rok po fanach płynie, aby Republika nam grała, co muzyka rockowa nam w życiu dała.
1: Okej. Okay. Republika nam grała, co muzyka rockowa nam... To bardzo ładne.
2: Dzięki.
1: Leszek wygląda mi na człowieka, który za moment to sobie...
2: Wytatuuje.
1: Albo nawet wyhaftuje na koszulce.
2: Wyhaftuje sobie, tak. O kurde, ale to mnie zaskoczyłaś, powiem ci. Naprawdę.
1: Przyszłem, a ty masz jakieś coś?
3: No, nie byłbym sobą, gdybym nie miał.
1: Spodziewam się. Proszę bardzo, ja jestem gotów.
3: Sekundę, bo tutaj nie kliknąłem wcześniej. Dobra, nazywa się Odbicie. Oczekiwanie na odbicie w lustrze diamentowym. Może uda się, może dojdzie do skutku. Jeszcze kilka dni, jeszcze trochę czasu. Może łabądź rozwinie swoje skrzydła i kula potoczy się po elektrycznej trawie, a nały zapełnią się nowymi dokonaniami. A gdy zajdzie słońce, zobaczę w lustrze świat. Świat inny niż ten, kiedy zajdzie słońce. Dziękuję.
1: Super, pozdrawiam was serdecznie. Stosunkowo udanej nocy.
4: Że te makakuś to pa.
2: Pa. Wszystkiego dobrego.
1: No dobrze. To tak to wygląda, mój drogi.
2: No to powiem ci, że zaczęliśmy nieźle.
1: Grubo jest, tak? Dobrze?
2: Grubo jest,
1: nam albo grubo, albo wcale. Jeszcze jest taka piosenka nawet. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zenek cię Tak. Słuchaj, a powiedz mi, ty już wiesz, o której wy będziecie tam grali w tym Jarocinie rzeczonym?
2: Mówią, że po 11 wieczorem.
1: W sensie po 23?
2: Po 23, no. Jakoś tak chyba gramy na sam koniec. 19 i to ma być właśnie 23:15, czy jakoś tak.
1: A w jakim będziecie składzie? Już wiesz takie rzeczy?
2: Wiesz co, mówisz teraz o... wiesz co, to musimy uściślić, bo...
1: To dobrze.
2: Uściślajmy, bo ja robię jakby koncert, jak produkuję całość i robię w tej chwili, przygotowuję cały koncert Moja Krew, Twoja Krew.
1: Tak.
2: I w tym koncercie na koniec występujemy jako Republika też z kolegami. I teraz o który skład pytasz?
1: O ten podstawowy republikański i ten, a koleżanek nie będzie?
2: W Republice nigdy nie było.
1: No ale tak teraz jak jest projekt Republika, to...
2: A nie, to wiesz co, to my tutaj gramy, wiesz co, tutaj jest taka core Republika, że tak powiem, to jest, bo tak, dobra, to od początku. To od początku. Czyli cały koncert będziemy grali w składzie w ogóle z dobrymi przyjaciółmi, z którymi już robiliśmy wiele rzeczy, bo na gitarze będzie grał Maciek Gładysz, będzie grał Olek Orłowski na bębnach, będzie grał Michał Marecki na klawiszach i będzie Lena w chórkach i w ogóle mamy fajny skład, a będą z nami występowali, bo w tym koncercie jest dużo utworów, to jest jakby cały taki soundtrack do filmu i tam jest Imanam i Tilaf i jest Izrael, więc będzie Darek Malejonek, będzie Tomek Lipiński, będzie Wojtek Wagleski, bo będziemy grali numer WW też, będziemy grali Kosmetyki Mrs. Pinki. Jeżeli ktoś zna ten film, to może sobie jeszcze znaleźć kilku innych wykonawców. Będzie Robert Gawliński, będzie kilku fajnych, młodych też artystów. A potem na koniec będzie Republika. A Republika w tej chwili to jest Zbyszek Krzywański, to jest Sławek Ciesielski, to jestem ja. I tu zagramy po prostu w trójkę. I będziemy tylko czasami, że tak powiem, leciutko się podpierali kolegami, którzy na przykład nam dograją klawisze i tak dalej, ale to będzie oparte tylko o nas, o naszą trójkę. I to będzie taka mała niespodzianka i nie bardzo mogę powiedzieć dokładnie, co to będzie. A na sam koniec zagramy Moją Krew, która, jak się domyślam, pewnie państwo, ty też, dała trochę tytuł temu filmowi. Temu filmu.
1: Tej produkcji, rozumiesz?
2: Tej produkcji, tak. I tam mam nadzieję wystąpią z nami artyści, którzy brali udział też w tym koncercie i to będzie trochę bardziej rozbudowane i to będzie finał jakby koncertu.
1: To teraz opowiedz w krótkich żołnierskich słowach specjalnie dla antyfana jazzu, czemu Bill Laswell z 2015 się teraz pojawi.
2: Bill Laswell i jeszcze zresztą dzisiaj mam jeszcze jednego takiego herosa, właściwie dwóch takich moich, że tak powiem, półbogów, z którymi podróżuję przez życie. Bill Laswell jest jedną z takich osób, które jakby to powiedzieć, przez to co robi powoduje, że mam nieustanne poczucie niedosytu i ciągle chce mi się robić coś więcej i robić inaczej. Totalnie szanuję tego gościa, po prostu dlatego. Akurat trafiliśmy na takie nagranie, takie wybrałem, ale jego płyty są tak wszechstronne, że tam można znaleźć właściwie wszystko dla siebie.
1: A tutaj jak słyszysz...
2: Jest świetnym bassmanem, poza tym uwielbiam jak gra na basie. On stworzył całkowicie swój własny styl. Ja jestem basistą przede wszystkim, więc po prostu dla mnie jest słuchanie go jest w ogóle to jest...
1: A jak słyszysz antyfanie jazzu, Leszek był tak kochany, że poleciał w reggae. A nie w jazz.
2: A nie w jazz.

0: Pięknie, 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. A zadziało się tak przy okazji jubileuszu, moi drodzy. 21 maja 1976 roku objawił się czwarty album Blue Oyster Cult, Agents of Fortune, z którego Don't Fear the Reaper pochodzi. Leszek za nie mówił, absolutnie.
1: Kurczę, bo szukam tej płyty, bo jest po prostu znakomity. Ja ich dawno nie słyszałem. A już słyszę, ile bandów z tego rżnęło, to jest po prostu nieprawdopodobne.
0: Prawda?
1: Nie będę mówił nazwy nawet, bo to...
0: Uspokój się, tak.
1: Uspokój się, człowieku. No,
0: ale przy okazji mam nadzieję, że państwo usłyszeliście tam, nie wiem, półtorej minuty przed końcem, dwie minuty przed końcem. Jest taki fragment, który odkryłem, że inne stacje radiowe sprytnie wycinają.
1: Co?
0: I nam zostawiają takie la la la la, a przecież tam była przepiękna wstawka.
1: Kawał dobrej muzyki.
0: Prawda? Kurczę,
1: tak. I właśnie jak to jest razem, to dopiero stanowi o jakości po prostu tej... Kurczę, no znakomity. Piękna piosenka. Piękna rzecz.
0: Wpadłem na genialny pomysł, moi drodzy, żebyście państwo tak w relaksacyjnych warunkach słuchali sobie programu o tym, co się wydarzy w Jarocinie w ramach Moja krew, twoja krew. Trzeba wam najpierw prądu podać. I wtedy się to wszystko zgodzi. Czy to jest... Wy już macie playlistę w ogóle ustawioną jakąś? Ty już w swojej produkcji już to wymyśliłeś wszystko, czy jeszcze
1: wszystko
0: nie?
1: Wszystko wymyśliłem.
0: Już jest od...
1: Ja już słucham w ogóle całego koncertu w kolejności.
0: Okej.
1: Okay. I to mało tego, zrobiliśmy tak, że ja tak jakby pracuję zawsze nad rzeczami, które produkuję, że najpierw staram się robić takie podstawowe wersje, jeszcze nawet mam je w komputerze, ustawiam kolejność koncertu i potem zaczynamy grać. I jak już wszyscy muzycy znają podstawowe wersje, to, że tak powiem, puszczamy lejce i patrzymy, co się zdarzy.
0: Mm-hmm.
1: I teraz jesteśmy w takim miejscu, że już wiemy, znamy kolejność koncertu, wiemy jak piosenki brzmią w oryginale i właśnie puszczamy lejce. Ostatnio puściliśmy lejce i graliśmy z dwa numery, nie powiem które, i zdarzyły się rzeczy magiczne i jestem strasznie ciekaw, co się będzie działo dalej, bo ważne na scenie jest też to, żeby nie tylko grać, szczególnie jak się gra cudze numery, to trzeba je zagrać w taki sposób, żeby odnaleźć w tym siebie, więc myślę, że każdy muzyk musi poczuć i musi pograć sobie trochę i nie tylko zagrać to, co jest do wykonania, ale też odnaleźć w tym siebie, znaleźć swoje brzmienie, swoje dźwięki i swój sposób na coś. I wtedy to jest, zaczyna być prawdziwe.
0: Czyli ten prąd Republiki najpierw musi przez niego przelecieć, żeby on wiedział, jak ma grać.
1: Tak. No, powiedziałeś to najlepiej na świecie. Nie będę cię w ogóle tu nic dodawał.
0: A w związku z powyższym, wy ten prąd już tam macie, obywatelu, na tej swojej playliście, czy jeszcze nie? Czego ułożysz teraz dopiero słysząc na antenie Antyradia w makakofonii, baby, have fun.
1: Słuchaj, prąd będzie międzyludzki, ale nawiasem mówiąc, cieszę się, że go wrzuciłeś tutaj. Bo to jest jeden z takich moich ulubionych republikańskich numerów, które bardzo rzadko miałem okazję grać. W sumie rzadko graliśmy, a to jest ten riff w tym numerze jest po prostu znakomity.
0: To teraz Leszek się nauczy, proszę państwa, przypomnij sobie.
1: Przypomnę, ja tak, oczywiście.
0: Tutaj wracamy do znanego nam z zespołu Hardcore, pozdrawiam serdecznie, umiejętności powtórzenia ułożonej już dawno temu linii basu, tak? Pozdrawiam tego pana, który nad tą linią basu z tego mojego ulubionego utworu zespołu Hardcore wciąż pracuje, a teraz prąd specjalnie dla Leszka, żeby sobie przypomniał,
1: jak to się gra. Tak, dokładnie.

0: Alex Janerka.
1: Hey guys, this is Sharon from Wind Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką.

0: I są takie płyty, które po prostu one klaszczą cały czas, mają taki specyficzny, szczególnie w mocnej rockowym graniu, po prostu tak stukają i klaszczą i mnie to denerwuje potwornie. I szczególnie początek 2000, końcówka 90, ale tu tego nie było. Fishbone brzmiał bardzo, powiedziałbym tak, analogowo i ludzko i fajnie, nie? Więc tu tego nie było. I w ogóle ostatnio mam coś takiego, że czasami na przykład jest taka moda na bardzo dużo przestrzeni. Dla mnie na przykład te przestrzenne płyty, takie lekko psychodeliczne, jakby zawsze kojarzą się trochę z Kalifornią i tam to łykam całkowicie, nie? Te kalifornijskie granie, które ma w sobie taki rodzaj takiego chillu gitarowego i to kompletnie łykam, ale na przykład wchodzi rockowa muzyka, to lubię, jak jest blisko, jak mam ją prosto na gębie, jak po prostu wszystko jest takie wyraziste, krwiste po prostu i wtedy lubię rzeczy, które są ostre, precyzyjne i tak blisko twarzy i po prostu na przykład między innymi dlatego tym się kierowałem, jak wybierałem piosenkę, bo zawsze mi każesz wybrać jakiegoś ulubionego Tula, więc jak ten, co prawda teraz go nie ma, ale jak przyjdzie, to możemy do tego wrócić i właśnie to była taka rzecz, też sobie chciałem bardzo wybrać takiego Tula, który jest taki bliski, surowy, prawie taki bardzo ludzki, nie taki niedoprodukowany trochę.
1: Na razie moja krew w wykonaniu zespołu Republika.

0: to Leszek nas, proszę Państwa, przeniósł do takiej płyty, którą serdecznie Państwu z całego serca, kiedy tylko mogę, polecam. Sailing at the Seas of Cheese, 1991, Primus. Jerry was a race car driver. I pan teraz opowie im to, co pan im mówił poza anteną na temat tych bębenków i tego brzmienia i tak dalej.
1: Bo
0: bardzo proszę.
1: To mówię.
0: Dziękuję.
1: Bo jak się słucha takich nagrań i słucha się tego nagrania, to ma się wrażenie niebywałej mocy, energii. I rzeczywiście energia jest, ale jak się słucha instrumentów poszczególnych, to na przykład bębny są nagrane w taki sposób, jakby w ogóle były w przedpokoju i były grane takimi stickami po prostu albo pałkami do sushi. No po prostu są strasznie leciutkie. Właściwie nie chcę tu nikogo, że tak powiem, obrażać, ale właściwie jazzowe prawie. Są takie papierowo-flanelowe. To nie ma czegoś takiego, że jest jakiś potworny rockowy punch albo coś takiego. Tylko one są takie strasznie delikatne, strasznie fajne, lekkie, zwiewne. I po prostu zestawienie tych barw, gdzie wszystko jest super bliskie, ale każdy jest bardzo charakterystyczny, dla mnie jest fascynujące, bo zawsze wszyscy mówią o Claypoolu i oczywiście tak, no po prostu ja dlatego go chciałem, żebyśmy go zagrali, bo to jest następny taki basista, który po prostu wyznaczył absolutnie swój świat, stworzył kompletnie odrębny styl, ale na tej płycie gra trójka muzyków i każdy z nich po prostu gra absolutnie fenomenalnie. Na przykład ten gitarzysta, te lata, to są też takie lata, gdzie pamiętam, Laswell pracował z takim bandem, nazywał się Praxis, taki trochę metal, wiesz, tak trochę też grał.
0: Pamiętam, Praxis doskonale, tak, super.
1: Albo wiesz, grał taki ten...
0: Właśnie, antyfanie no. Jazzu, Praxis powinieneś posłuchać.
1: Tak. Absolutnie, tak, absolutnie.
0: Jest takie prawie nie jazzowe.
1: Prawie nie jazzowe, tak. I po prostu, ale barwę gitary miał też koleś z Living Color. Vernon Reed na przykład grał takimi jazgotliwymi gitarami, które po prostu odpowiednio używane, a z drugiej strony solówka była trochę tak, jak się nad tym zastanowisz, są takie czasy, gdzie Adrian Belew na przykład grał takie rzeczy wcześniej w Talking Heads, a potem w King Crimson. I po prostu... Absolutnie dla mnie to jest w ogóle ta płyta Primusa, to po prostu całość w ogóle łykam bez dwóch zdań. No.
0: Bo ty się wybierasz na zamek Ćmielów?
1: Dzisiaj, jak o tym powiedziałeś, to po prostu ja to namierzyłem jakiś czas temu i zapomniałem o tym i teraz powiedziałeś mi to i w ogóle absolutnie tak. Zdecydowanie, nie no, kurde.
0: No tam będzie taki skład tych panów czterech, jak...
1: No.
0: Proszę Państwa, to się szykuje naprawdę sztuka nad sztuki. To będzie tuż przed urodzinami Janka Borysewicza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Tam organizowanymi w sensie.
1: Tak.
0: To taka impreza po urodzinach troszkę.
1: Kurczę, super.
0: I bardzo dobrze. Bo tutaj największy poziom. Pozer wśród paciorków miał kilka pytań. A, jest, mam go. Czy to jednorazowa akcja, czy zamierzacie pozwać Sakiewicza? I kto będzie śpiewał?
1: Sakiewiczowi niech się stanie, sam się niech pozywa. Natomiast to jest... Mówimy o Republice, jak rozumiem, na tym koncercie, tak? Przyjęliśmy zaproszenie na ten koncert, zagramy go w Jarocinie, a potem zagramy go na męskim graniu w Krakowie i zagramy go na męskim graniu w Warszawie. To jest chyba 8 i 20 któryś sierpnia jeszcze. I szczerze mówiąc nie przewidujemy żadnych dodatkowych planów. Trudno powiedzieć, bo ten koncert jest fajny. Może się okazać na przykład, że ten koncert jeszcze, nie wiem, może się okazać, że jak super zagra to wszystko i wszystko fajnie zagada, to nagle się okaże, czasami tak jest, że potem zgłaszają się organizatorzy i mówią, a zagrajcie tu. Więc ja nie chcę powiedzieć, że nigdy, ale nie jest to w tej chwili, nie leży to na stole, nie mamy bezpośrednio takich planów. To, co mogę powiedzieć, i to powiem bardziej od siebie niż to, że ustaliłem to z kolegami, to jest coś takiego, że kilka dni temu mieliśmy próby w Gdyni. Tam mieszka Sławek Ciesielski. I Myślę, że każdy z nas to za każdym razem przeżywa, jak się spotykamy, że możemy grać te piosenki z innymi muzykami czasami, a potem nagle jak wchodzimy razem do sali prób, to się coś budzi takiego, że jest to, że za każdym razem trochę nam szkoda i lubimy grać ze sobą i chyba się w ogóle cały czas lubimy i po prostu oczywiście jest jakaś tęsknota, tak? Ale nie chcemy żadnych innych nie chcemy wokalisty nowego, nie chcemy wymyślać Republiki od początku. Chcemy, żeby była pamiętana tak, jak była, no ale wiadomo, lubimy sobie pograć, więc raz na jakiś czas się, że tak powiem, pojawiamy. Zobaczymy, co będzie dalej. Mamy dwa pomysły, które leżą, które być może kiedyś zrealizujemy, ale to w tej chwili trochę za szybko, żeby o tym mówić. Natomiast nie będziemy, trochę to jest tajemnicą, nie chciałbym zdradzać, co zrobimy. Chciałbym, żebyście to zobaczyli na koncercie. Natomiast na pewno zagramy Moją krew i W mojej krwi będą prawie na pewno wykonawcy, którzy będą grali w całym koncercie, więc to będzie taki raczej, jakby to powiedzieć, grande finale, no.
0: To ja teraz naszym nowym słuchaczom, bardzo dziękuję, że wciąż przybywacie mimo wszystko, wytłumaczę, że to jest tradycja, moi drodzy. To jest tak zwany przedtulacz. Zostanie on wykonany przez Hioba Dylana. Nagranie to pochodzi z 2021, z epki Howdy EP. Nabita Lufa się nazywa w oryginale. Zapraszam na balkon z lat 90.
2: Hej, tu Hiob Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Z okazji jej rozpoczęcia Leszek utulił Państwa z Undertow z 1993 roku. To był Prison Sex w wykonaniu zespołu Tool. To, że on się pojawia o 23, to też jest naszą tradycją. Wyjątkowo dzisiaj się spóźnił minutę 8 sekund, ale i tak wciąż w porównaniu z PKP wypadamy całkiem nieźle. Dobrze, a ty jak tam sobie myślisz o tym wszystkim, produkujesz to w swojej głowie? Właśnie, kiedy ty zacząłeś produkować moją krew, twoją krew? Tak kiedyś tam, dawno temu.
1: Zacząłem myśleć o tym w marcu. W kwietniu zacząłem nad tym pracować i tak sobie spokojnie dłubię, a teraz jest przyspieszenie powoli. Jest tak, że coraz częściej gramy, coraz więcej to się buduje, powolutku instrumenty znajdują swoje miejsce, pojawiają się pierwsze piloty wokali, jak są wokale, to dociskamy jakby instrumentalnie różne rzeczy i jesteśmy w takim miejscu, że do końca maja myślę, że zamknę taki pierwszy etap, taką pierwszą układkę całości i w czerwcu zaczniemy, że tak powiem, otwierać energię mocniej na próbach i zaczniemy po prostu grać już w kolejności numerów też i po prostu to też jest ważne, bo jak się gra koncert i numery mają dobrą kolejność, to też trzeba dokładnie zobaczyć, pomiędzy którymi numerami Maciek Gładysz musi dostroić gitarę albo zmienić gitarę. Trzeba zobaczyć, jak wyglądają pauzy i tak dalej, więc budujemy koncert jako całość i czerwiec będzie już takim poważniejszym graniem teraz, więc jesteśmy już bardzo blisko, bardzo dużo rzeczy jest zrobionych i właściwie ja już z tym koncertem żyję w tej chwili na co dzień.
0: A ty podczas tego procesu, nazwijmy to roboczo muzycznego, myślisz o scenografii, czy tym się zajmuje ktoś zupełnie inny?
1: Wiesz co, tym akurat przy tym koncercie zajmuje się zupełnie kto inny, ale myślę, że w czerwcu zaczniemy rozmawiać o tym bardziej poważnie, jak to wygląda na przykład, bo pracujemy też nad jakimiś wizualami i tego rodzaju rzeczami, zobaczymy, co się pojawi, ale nad tym pracuje trochę inna ekipa i w czerwcu, że tak powiem, nasze drogi się skrzyżują. Powoli zaczniemy to pracować nad całością.
0: Czyli ty wtedy zobaczysz ich propozycje i powiesz, nie, to jest dobre, to wyrzucać, to nad tym popracować i tak
1: wiesz
0: dalej,
1: co,
0: czy nie?
1: Wiesz co, nie. To raczej jest tak, że ja w ogóle wyznaję taką zasadę, że sztuka zrobienia dobrego koncertu polega na tym, żeby dobrać odpowiednich ludzi i pozwolić im pracować. Że to jest trochę tak, że ja totalnie wierzę w inspirację artystów, w sensie gitarzysty, perkusisty i po prostu pozwalam jakby temu koncertowi zaczynać żyć jakby w nich samych i jest taki moment, kiedy udaje mi się to wszystko zrobić, że w pewnym momencie już za dużo nie mówię, tylko jak gdzieś odjeżdżamy na bok, to mówię, dobra, za daleko, to spróbujmy nie uciekać za bardzo, robić bardziej tak, ale ja mam wrażenie, że największa siła jest, kiedy muzycy szczególnie czują, że grają swoje, nie? W sensie, że grają to, co chcą zagrać, więc ja totalnie wierzę w taką pracę, że kiedy to już jest określone, co się wydarza, to po prostu, żeby pozwolić ludziom grać, nie? Żeby
0: nie puścić im lejce, tak jak mówiłeś.
1: Tak, żeby nie za dużo sterować, wiesz, bo wtedy zaczyna, bo ja mam wrażenie, że wtedy ucieka prawda, nie? Bo na scenie, zresztą tak mieliśmy też z Republiką, że na scenie po prostu najlepiej działa to, że każdy naprawdę dobrze czuje się w koncercie i bierze na siebie też siłę koncertu i to jak, wie, i jakby realizuje swoją ścieżkę, nie? Wtedy to zaczyna naprawdę gadać dobrze.
0: No, to teraz, moi drodzy, a poczekaj, bo ty znów opowiadałeś pod koniec Tula o Tulu, o czym nie powiedziałeś w ogóle na antenie. Ja mam pytanie w związku z powyższym. Jak to się stało, że się cofnąłeś do 1993 i o tej ciszy jeszcze Państwu opowiedz, bardzo proszę.
1: To jest tak, że ja miałem takie emocjonalne doświadczenie z Toolem, bardzo mocne. Byłem za granicą w pięknym mieście, w kraju, który teraz ma trochę więcej kłopotów niż miał kiedyś, czyli w Stanach Zjednoczonych, i pamiętam, że wyszła wtedy płyta, ostatnia płyta Toola. Tylko wiesz co, nie pamiętam, znaczy nie mogę wymówić tego tytułu w tej chwili. Ty pamiętasz tytuł ostatniej płyty na pewno.
0: Fear Inoculum.
1: Właśnie. I ja z tą płytą spędziłem tydzień nieprzerwanie słuchając jej i ona mnie wywaliła w kosmos. I to trochę tak, że chodziłem po mieście ze słuchawkami i czasami się zgubiłem i po prostu słuchałem cały czas tej muzyki. I rzeczywiście się zżyłem z tą płytą i bardzo ona mi dobrze siadła. Ale z drugiej strony, jak teraz na przykład pomyślałem i powiedziałeś mi znajdź coś Toola, to jakoś zacząłem szukać tych rzeczy takich trochę bardziej surowych, tych pierwszych. Trochę też to, nie ukrywam, że kolega Jarek Szubryk, z którym ostatnio rozmawialiśmy o Toolu, właśnie też mówi, że lubi te rzeczy trochę bardziej surowe. Ja się cofnąłem do tych pierwszych płyt i starałem się znaleźć takiego surowego Toola, tego pierwszego Toola, który spowodował, że wszyscy zwariowali na punkcie Toola. I ta płyta dla mnie na przykład, jakby w sensie brzmieniowym, dla mnie brzmiała najlepiej. To znaczy nagle złapałem się na tym, bo to jest to, co mówiłem w przerwie, że ja lubię Toola za to, że oni szanują ciszę, tą ciszę między pauzami, to jakiś taką umiejętność też odpuszczenia w odpowiednim momencie. I bardzo, ale to bardzo lubię te pierwsze rzeczy. One są takie bardziej konkretne, z jakąś taką niezwykłą pasją, trochę mniej psychodeliczne może. I nie wiem, strasznie mnie to zajarało. Lubię pierwszego Toola. Pierwszego, drugiego.

tak ładnie wszedł mój stojak od mikrofonu, 23 minuty po 23. W końcówkę tutaj Five Finger Death Punch, naprawdę Maja, rozwijasz się naprawdę z człowieku, może będzie z ciebie jakaś muzyka jeszcze. Kurza melodia. Chris, that was especially for you. Chris Keel, basista zespołu Five Finger Death Punch, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Nie jest jubilatem, tak samo jak nie byłby jubilatem Dżadża, pamiętam o tobie. Ale w odpowiedzi na pytanie jednego z paciorków, nie, no co ty, man. Absolutnie nam się Bastion nie zmieści nigdzie. Mamy napięty ten czas na maksa. Tak, natomiast zmieści nam się i nawet sama mi wykrzyczała do telefonu, ale koniecznie pozdrów ode mnie całe kółko antyróżańcowe. Bo ja jej przedtem mówiłem, że ją pozdrawiam z okazji urodzin. Też nie jest jubilatką. Nie tylko od siebie jej życzę zdrowia, ale również od całego kółka antyróżańcowego oraz peletonu skryto słuchaczy. Pozdrawiam was wszystkich ponownie raz jeszcze, tak? Jakoś tak. Pani nazywa się Eliza Antonina Tkacz. Była u nas w 2023 i to było 5 maja w makakofonii z kolegą tutaj, bo ona gra normalnie na klawiszu i śpiewa. Miała kolegę z gitarą, zrealizował to wszystko Stefan La Kurwa Myszk. Pozdrawiam serdecznie. Tak jak ci mówiłem, nie porób się za bardzo i zdrowia przede wszystkim.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Muszę inaczej ugryźć ten sutek. Cześć, tu Krzysiek Gońda z zespołu Taraban. Z niejednego pieca jadłem chleb, ale z takiego suta nigdy nie piłem mleka. Makakofonia. Baby, have fun! And if-

0: To Led Zeppelin dwójka tak zwana, na szybko. Tutaj pojawiają się pytania, bo co, wy za dwa tygodnie też będziecie mieli próbę tam nad naszym polskim morzem, czy nie?
1: Wiesz co, nie, teraz będziemy, teraz mamy, jeszcze mamy taką jedną próbę tuż przed Jarocinem, taką, żeby rozkręcić formę, że tak powiem, no, żeby sobie przegrać to ileś tam razy i... Ja pojadę do Gdańska, czy właściwie do Sopotu, bo tam mamy taką salę, którą wynajmujemy i to będzie dwa, trzy dni przed Jarocinem, no dwa dni pojadę, żeby sobie pograć po prostu.
0: Co z chłopakami i z dziewczynami?
1: No jak?
0: No. Ale to jest tak rozpisane przez ciebie na sekundy, na takty wszystko?
1: Mówisz koncert?
0: Tak.
1: Wiesz co, bo tutaj rozmawialiśmy
0: jak zwykle nawiązuje do tego, co tak, było poza anteną. No.
1: Tak. Bo też wspomniałem o tym, że na przykład ja lubię robić tak, że jak robię koncert, już wiem jaka jest kolejność utworów i tak dalej, to staram się na przykład też przewidzieć takie rzeczy, jak na przykład czasami jest tak, że piosenka, utwór zaczyna się na przykład od razu, że jest wokal, bardzo szybko jest wejście i ten artysta czasami biegnie z końca jednej sceny, musi wejść szybko i od razu zaczynać śpiewać. Właśnie mówiłem Makakowi, że czasami jak są takie sytuacje, to tak staram się zrobić, żeby ktoś miał czas, żeby dojść do mikrofonu, żeby wydłużyć wstęp, żeby to opracować w taki sposób, żeby nie było takich stresowych sytuacji na scenie i żeby na przykład, nie wiem, mamy taką sytuację... Na przykład wydłużyłem sprzęt, wydłużyłem wstęp w dwóch albo trzech utworach po to, żeby śpiewający mogli spokojnie dojść do mikrofonu, przywitać się z publicznością. To jest festiwal, mamy czas, zakładam, że będzie miło, że będzie ciepło i że wszyscy będą mieli super jakby wieczór, nie? Więc po prostu nie ma co tutaj jakby... Trzeba zrobić tak, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie, nie? Więc to są takie rzeczy, które próbuję przewidzieć na koncercie. Jak już masz kolejność, masz wszystko, to można też tak, wiesz, fajnie wszystko dopracować.
0: Ja specjalnie podciągnąłem tę rozmowę w tym kierunku dokładnie teraz, ponieważ wybrałem taki utwór, który nosi tytuł Będzie plan. To jest właśnie podsumowanie wypowiedzi Leszka. Tak jest.

0: 1979, album nazywa się The Crack. Dlaczego to jest takie ważne? To odpowie Państwu na to pytanie Leszek.
1: Proszę bardzo. To jest kaseta, bo ja tą muzykę miałem na kasecie i ta kaseta służyła wcześniej na tysiąc innych płyt i miała jakimś tym rozpuszczalnikiem do paznokci, była kompletnie zmasakrowana i słuchałem tego non-stop, uwielbiałem płytę tego bandu i po prostu, ale nigdy nie wiedziałem, jak się nazywa. I potem ta kaseta mi gdzieś zniknęła i chyba z 15 lat później, a może nawet 20, bo ja cały czas szukałem tego i nigdy nie mogłem tego znaleźć i nie znalazłem. Aż któregoś dnia zobaczyłem wywiad z Henry Rollinsem z Rollins Band i on mówił coś takiego, że jest taki band i on w ogóle uważa, że to jest najzajebistszy w ogóle punk, ale bardzo niewiele osób go zna i w ogóle jest genialny i tak dalej, nazywa się The Ruts. I ja pomyślałem sobie, no ciekawe, o czym on to mówi i po prostu znalazłem to i znalazłem to gdzieś tam na streamingu i po prostu puściłem sobie i znalazłem zespół, który był zagubiony przez 20 lat i nie mogłem go znaleźć, bo nie wiedziałem, jak się nazywa i nie wiedziałem, jak go znaleźć. I mam ich po prostu jako taką pamiątkę z dawnych lat, kiedy tak naprawdę to jest jedna z takich pierwszych

0: fajnych punkowych płyt, na której, że tak powiem, się uczyłem i dorastałem. I już jest ze mną w tej chwili, od zawsze.
1: Są takie utwory pewnych zespołów, które trzeba grać na końcu, bo wtedy publiczność już wie, że jest, jakby się zbliżamy do końca, the best tak of the best leci. I tam też jest u ciebie w tym twoim planie taki układ właśnie, że po krótkich tam brawkach będzie the best of the best? I czy to będzie to, co ja tutaj przygotowałem, czy kompletnie nie? Spójrz proszę na playlistę.
0: Poczekaj, patrzę, gdzie tu, co ty masz? A, nie.
1: Nie będzie
0: ale,
1: tego?
0: Ale zgaduj, nie będzie.
1: Nie będzie, nie, to teraz nie będę tego podmieniał.
0: Nie podmieniaj, tak. Poza tym to znaczy, rozważaliśmy to, ale wtedy...
1: To taki standardowy gdzieś tam,
0: czy nie? Nie, no tak, standardowy i taki kluczowy właściwie dla zespołu, nie? Ale nie będzie, nie zagramy kombinatu.
1: To
0: nie zagramy.
1: To ja teraz państwu zagram.
0: Ale tutaj zagramy, tak,
1: oczywiście.
0: W ogóle jest świetnie, no, spoko.

0: 21 maja 1996 objawił się piąty album zespołu Soundgarden, Down on the Upside. I z niego Tighter and Tighter wybrałem, bo tam jest właśnie, że Sleep Tight for me, 'cause I'm gone. Tak, to była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Szarłacki. Naszym gościem był Laszek Bielik. Bardzo dziękuję.
1: No, ja dziękuję. Świetnie się słuchało razem muzyki.
0: Opowiedz jeszcze Państwu na zakończenie, w ostatnich słowach naszego listu, wytłumacz im, kiedy oni powinni tak już na maksa w ogóle grzać w stronę Jarocina, jeżeli by chcieli się załapać li tylko na moją krew, twoją krew. Pytam o to, patrząc na zegar i widząc 0000, czyli zdobyłem wyjątkową trzecią koszulkę w dzisiejszym programie.
1: Koszulka Fishbone, koszulka lidera.
0: Tak, koszulkę lidera. I witam Państwa bardzo serdecznie w bardzo krótkich, ale jednak w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Do którego to jest?
1: Wiesz co, koncert, który my gramy 19 lipca, ale sam Jarocin jest, jeżeli dobrze pamiętam, od 17. I lepiej, że tak powiem,
0: być wcześniej niż później.
1: Tak, tak, bo tam dużo dobrych rzeczy jest i fajnie jest być na festiwalu i spędzić trochę więcej czasu. A my gramy ostatniego dnia o 23 albo jakoś chwilę później.
0: Makakofonia Baby Have Fun po godzinach. Dobry wieczór, jak masz na imię i skąd dzwonisz?
2: Ja się strasznie cieszę, że się dodzwoniłem, gratuluję trzeciej koszulki.
0: Całuj Charlie'ego ode mnie.
2: Dziękuję. Przytulę go tak. Zaraz.
0: O, i poszło. Będzie dzwonił jeszcze raz.
1: I tyle było zabawy. No.
0: Tak, nie. To jest wytrawny w dzwonieniu. No dobrze, ale ponieważ mu się pewnie nie uda, ja Państwu i Tobie, Leszku, wytłumaczę jeszcze jedną rzecz, do której w ogóle chciałbym Cię namówić. Otóż bardzo bym prosił Ciebie i Państwa, abyś był tak miły i wykonał ze mną pieśń kończącą. Umiesz śpiewać, słyszałem tutaj tam parę utworów, żeś prześpiewał, to znasz się na tym. Tekst jest łatwy do zapamiętania, bo krótki, brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Maciek, ty
0: uspokój.
1: Dobrze, ja już byłem gotów. No
0: dobrze, dobrze, wytrzymaj jeszcze sekundę. Ja teraz tak, Państwu tylko powiem, że odliczę, i Tobie też, odliczę do trzech i potem lecimy z flagą na kasku po złoto, dobra? Proszę bardzo, i raz, i dwa, i trzy.
3: Maciek Maleńczuk jest moim idolem.
0: Cudownie. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu. Zapraszam Państwa na poniedziałkowy program. I nie wiem przypadkiem, czy nie będzie to Maca Kart, a to wyjdzie w praniu.